0: Więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Na zegarach punktualnie 6. Zapraszam na wiadomości w Radiu Słuchaczew.
1: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty, to główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważenia zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
2: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
3: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii.
4: Słuchasz wiadomości Radia Słuchaczew.
1: 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak, jak trzeba.
5: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
6: Służby wywiadowcze partnerskie, w tym polskie służby, powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu, strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Zachmurzenie małe i taki rześki poranek. Mamy 7 stopni na termometrach, ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce wstanie o 6.48, a zajdzie za horyzont o 18.05, a dziś ma być słonecznie i naprawdę ciepło, do 21 stopni nawet.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 6. 7 października, czyli połowa tygodnia. Radio Sochaczew, na dzień dobry. Polecamy się od samego rana. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Dziś na imieniny idziemy do Marka, Meli i Justyny. Solenizantom i jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego. A dziś dzień wanny, dlatego pytam na Facebooku. Wanna czy prysznic? Prysznic czy wanna? Opa, opa, zaczynamy.

11 po 6, tu Radio Sochaczew, na dzień dobry, polecamy się od samego rana, 7 dzień października, środa, jak środa minie, to tydzień zginie, a co w świecie, co w Polsce wydarzyło się właśnie 7 października, o tym już za chwilę, póki co, Bananarama, dajcie głośniej.

0: 17 po 6 w Radiu Sochacze, czas na kartkę z kalendarza. 7 dzień października jest 280 dniem w roku, a do Sylwestra pozostaje 85 dni. Co wydarzyło się w kraju i na świecie? W 2009 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, a w 2013 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odsłonił pomnik cichociemnych spadochroniarzy w Warszawie. W 2023 roku z kolei palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas przeprowadziła bezprecedensowy i zmasowany atak na Izrael. Dziś urodziny Toni Braxton, czyli amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów, oraz Katarzyny Cichopek, polskiej aktorki oraz prezenterki telewizyjnej. Składamy oczywiście najlepsze życzenia.
1: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

25 po 6, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, tak patrzę przez nasze radiowe okno i wychodzi na to, że prognozy i alert pierwszego stopnia, jaki został wczoraj wydany przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, zaczyna się realizować, a chodzi o to, że prognozuje się mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Także uważajcie, bo za chwilę ruch na drogach będzie bardziej wzmożony niż to ma miejsce teraz. Rozpoczną się wyjazdy do pracy, do szkół, odwożenie dzieci, także widzialność podczas mgły jest naprawdę bardzo, bardzo mała, o czym jeszcze będziemy na antenie Radia Sochaczew mówić.

0: 6.39, słuchacie Radia Sahaczew. Taka a propos mgły, no to zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą one mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
1: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Tak, żeby każdy szczęśliwy i bezpiecznie dojechał do celu.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
2: Reklama.

0: 6:49 już na zegarach, a to oznacza, że od minutki już mamy słonko, które wstało i będzie nam towarzyszyć dziś do której godziny? Do 18 bodajże 5, tak jest, do 18:05, wtedy to znów schowa się za horyzont. Generalnie będzie już jaśniej, będzie pogodniej, ale a propos tego słońca, które dziś będziemy mieli, podobno ostatni dzień, bo od jutra pogoda się psuje, to w Sochaczewie pojawi się 57 nowych punktów świetlnych na ulicy Boryszewskiej. Inwestycja będzie wykonana wspólnie z gminą Nowa Sucha. O szczegółach już teraz na naszej antenie burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak.
1: I to jest tutaj taka ciekawostka, że to jest taka Boryszewska, ponieważ to długa Boryszewska jest aż za przejazd kolejowy, a tam z jednej i z drugiej strony Boryszewskiej jest gmina Nowa Sucha i to jest dosłownie taki mały wycineczek, który nie jest połączony w ogóle z miastem. No ale na mapie jest to ulica Boryszewska i tutaj też cieszę się, bo udało się podjąć dobre działania i współpracę z wójtem gminy Nowa Sucha, żebyśmy nie musieli też budować pełnej infrastruktury. Kolejna ulica po Boryszewskiej to ulica Lema. Tam też pojawią się LEDy Termiczna, Leśmiana, Konopnickiej i Kraszewskiego.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A to wszystko, żeby nam było lepiej. Za 9:07.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra 2026 i nareszcie, no ktoś może powiedzieć, że nareszcie w Radiu Słuchacze najświeższe wiadomości, które przygotowała i przedstawi za chwilę Monika Figut.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
2: Reklama.
1: Zbliża się siódma. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od dużej zmiany na sochaczewskich drogach. Już za chwilę wyjedzie na nie sprzęt równający ZKM-u. W tym serwisie będzie także o sukcesie zespołu Cantabile z Nowej Suchej, a także o dobrodziejstwie jabłek, na które właśnie mamy sezon. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na 125 km miejskich dróg publicznych w Sochaczewie 20 km stanowią drogi nieutwardzone. Wszystkie wymagają bieżącego równania. W ostatnim czasie samorząd zdecydował, że grupa drogowa ZKM-u zajmie się tym we własnym zakresie.
12: W ostatnim okresie, jak ogłaszaliśmy przetargi, to zawsze był kłopot, żeby firmy wystartowały do równania tych dróg nieutwardzonych. Albo zdarzały się, tak jak w ostatnim okresie, firma bardzo mało rzetelna, więc sprawa jest nawet w sądzie. W związku z powyższym decyzją naszej Rady Miejskiej zostało przeznaczone 500 000 zł na zakup takiego sprzętu specjalistycznego. Jest to sprzęt używany. Pieniądze zostały przeznaczone dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. To jest nasz zakład budżetowy, który posiada grupę drogową, która wykonuje dla naszego miasta roboty remontowe związane z utrzymaniem dróg miejskich.
11: Mówił naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Sławomir Dragański. Pracownicy ZKM-u przeszli już szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu. We wrześniu zdali stosowne egzaminy i za chwilę wyjadą równać sochaczewskie drogi. A teraz o sukcesie chóru Cantabile, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Suchej. Grupa prowadzona przez Arkadiusza Mamcarza zdobyła nagrodę na festiwalu w Wilanowie.
13: To był drugi festiwal mazowiecki senioralnych zespołów śpiewaczy szlagiery starej Warszawy. Zostali oni docenieni i zdobyli nagrodę specjalną festiwalu, więc to było ogromne wyróżnienie dla Cantabile, a my się bardzo cieszymy, że oni tak promują naszą gminę poza naszymi granicami, też na terenie Warszawy.
11: Mówił dyrektor GOKU Ireneusz Łukawski. Co ważne, do chóru można cały czas dołączyć.
13: Grupa liczy ponad 20 osób, ale grupa jest otwarta. Jak najbardziej chętne osoby zapraszamy. Niekoniecznie muszą być to seniorzy. Oni są otwarci również również na młodsze pokolenie, więc jeżeli ktoś jest chętny, żeby pośpiewać sobie, pojeździć na festiwale, reprezentować gminę Nowa Sucha gdzieś poza granicami gminy, ale też i na terenie gminy, więc serdecznie zapraszam.
11: Jabłka to prawdziwy skarb jesieni. Tanie, niskokaloryczne, a do tego niezwykle wszechstronne w kuchni. Jeśli spożywamy je na surowo, warto nie obierać ich ze skórki.
14: Tam właśnie jest najwięcej błonnika i tutaj, jeżeli chodzi o jabłko, jeżeli możemy jeść, dobrze umyć i zjeść ze skórką, bo właśnie w tej skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i różnych związków roślinnych, to oczywiście warto. Jabłka dostarczają też m.in. pektyn.
11: Mówiła lokalna restauratorka Katarzyna Siekierska. Jabłka sprzyjają lepszemu trawieniu, pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i dają uczucie sytości. Nic tylko korzystać z sezonu.
15: Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecostanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
16: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
15: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
16: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
15: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Słonko coraz śmielej nam tutaj zagląda przez okno i bardzo dobrze, 8 stopni na termometrach, wiatr delikatnie, naprawdę wieje w tym momencie nam ze wschodu, z południowego wschodu. Ciśnienie w normie, do 21 stopni pokażą termometry. Tak patrzę, gdzie te mgły, no z prawej mojej strony jeszcze tam gdzieś są, ale mam nadzieję, że nie będą dawać się we znaki.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 5 po 7, Radio Sochaczew, na dzień dobry. Kłaniamy się nisko w środę 7 dnia października. Wszystkiego dobrego dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów i generalnie osób, które mają powody do świętowania. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko, dzień dobry jeszcze raz. Fancy Flames of Love, płomienie miłości, gramy.

0: 11 po 7 na zegarach, czyli w Radiu Słuchacze FM gramy nasz poranny
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

Kacperczyk i Wito Bambino. Mam talent, no mają talent mieszkańcy Charlotte w północnej Karolinie. Do czego? O tym już za chwilę. Na antenie Radia Słuchacze. Fakt, gdyby ktoś pytał o czas, to 19 po 7 już na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606-379-346. 606-379-346.
6: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś. 607-206-206. 607-206-206. Centrumszkoleń.org.pl.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D.

0: kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

7:30 na zegarach. Przed 8:00 jak zawsze porcja wiadomości dla kierujących. A propos kierujących, no to powiem wam szczerze, że dwóch mężczyzn w Charlotte, czyli w mieście w północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych, wykazało się naprawdę wielką inwencją. Okazało się, że można jechać na skórzanej kanapie ustawionej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Policjanci, którzy zatrzymali tych dwóch jegomościów, docenili kreatywność, ale musieli jednak przypomnieć wszystkim, bez względu na to, co prowadzicie, na czym jedziecie, żeby myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie. Skończyło się tylko i wyłącznie na pouczeniu, bez mandatu, ale my oczywiście nie polecamy jeździć na skórzanej kanapie na hulajnogach. Na kanapie to odpoczywać po pracy. A póki co, to do pracy.

0: Za 22 ósma, czyli w Radiu Słuchacze, w czas na pierwszą dawkę informacji dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Jak to przed ósmą na Gabowskiej stoicie i na moście w kierunku centrum. Większe natężenie ruchu na Staszica przy placówkach oświatowych. Na Warszawskiej też ruch wzmożony, podobnie na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Olimpijską i Głowackiego oraz ulicą Ziemowita. Tutaj jest najgorzej. Na Alei Sześciolecia ruch wzmożony od Warszawskiej po Trojanowską. Na tej ostatniej też większe natężenie ruchu, zwłaszcza jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Młynarską. Na obwodnicy w miarę spokojnie, choć w Kuznocinie w kierunku Wójtówki dosyć duży sznur samochodów czeka do włączenia się do ruchu. Sama autostrada A2 tutaj czysto w kierunku Łodzi i Warszawy. Na 92 zwolnicie na wysokości Piorunowa, tutaj na skrzyżowaniu w kierunku Pas, a także Bieniewic, no i w samym centrum.

0: Błonia również jedziecie w bardzo powolnym tempie, podobnie jest w Ołtarzewie, Ożarowie Mazowieckim i tak do samej stolicy. Przypominamy, że przy wjeździe na obwodnicę Warszawy tworzą się korki, bo tam trwają prace drogowe. Rzut oka na 580, to tutaj dopiero na wysokości Zielonek i ronda w Babicach Nowych, na Podkacie utrudnienia, no i później od lat Chorzewa praktycznie do samej Warszawy jedziecie w bardzo powolnym tempie, bowiem tutaj już tworzą się korki.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 4,6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.

0: 10 do 8 na zegarach. Tymczasem w sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie obiektów sportowych przy Chopina 101. Nie mogło tam zabraknąć Izabeli Wojdyno, dyrektor Mosiru, który jest odpowiedzialny za wszystkie sportowe obiekty w naszym mieście, ale dla niej osobiście Chodaków jest szczególnie ważny.
1: Robi ogromne wrażenie. Dla mnie, tak jak mówiłam przy otwarciu, jest to moment szczególny, ponieważ 17 lat mojego życia zawodowego, czyli większość, spędziłam właśnie tutaj w Chodakowie i pamiętam, jak to wyglądało, kiedy tutaj rozpoczęłam pracę. Wtedy jeszcze obiekty nie były miejskie, były to obiekty pod zarządami klubów, także zmieniło się mnóstwo. No wszystko to wygląda fantastycznie. Jest trybuna z doskonałą widocznością, jest przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią, które będzie zakrywane balonem pneumatycznym. Mamy nowe profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, o tym też warto mówić, ponieważ skupiliśmy się przede wszystkim tutaj na stadionie miejskim. Także dla Mosiru to kolejne wyzwanie, kolejne obiekty w naszym zarządzie, ale myślę, że damy radę tak jak do tej pory.
0: Fotorelacje z tego wydarzenia znajdziecie na pewno na tusochacze.pl. Nie wiem, czy tam znajdziecie zdjęcie pani dyrektor, której na pewno łezka się zakręciła, ale nie ma się co dziwić.

0: 5 minut dzierą nas od 8, za 5 minut w studiu pojawi się, no może za 4, Monika Figut, która przedstawi najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a w nich między innymi o nowościach w sochaczewskich szkołach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
8: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadom oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
9: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
3: Reklama.
4: Na zegarach 8 w Radiu Sochaczew Wiadomości. Zapraszam.
5: Tego jeszcze w sochaczewskich szkołach nie było. Będą specjalne warsztaty dla uczniów, nauczycieli, ale także dla rodziców. Szczegóły już za chwilę. Za kilka dni rusza remont ważnej drogi w Brzozówku w gminie Iłów. Rozmawiamy z wójtem Janem Kraśniewskim. Nowy zastępca kierownika Sochaczewskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To osoba dobrze znana mieszkańcom. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Tego jeszcze w sochaczewskich szkołach nie było. We wrześniu ruszył tu rekomendowany program Unplugged, którego celem jest zmniejszenie ryzyka sięgania po substancje psychoaktywne. O szczegółach zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
6: Programem objęte są wszystkie szkoły podstawowe. Jest to 16 oddziałów klas siódmych. W każdym oddziale przeprowadzonych będzie 16 warsztatów profilaktycznych, więc to jest bardzo szeroki zakres. Warsztatami objęci będą również rodzice, uczniów i nauczyciele. Każdy uczestnik otrzyma również materiały dydaktyczne w postaci zeszytów ćwiczeń. Przy realizacji zadania uczestniczą też psycholodzy z poszczególnych placówek. To oni tworzą harmonogramy spotkań, czy dokonują ewentualnych zmian, tak aby program mógł być w terminie i w pełni realizowany. Program zakończy się 18 grudnia.
5: W najbliższych dniach ruszy remont drogi gminnej w Brzozówku. Prace będą prowadzone na blisko kilometrowym odcinku. Na inwestycje gmina Iłów pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Ponad 900 tysięcy samorząd dołoży z własnych środków.
7: Ja mam satysfakcję, że w końcu ta droga w Brzozówku, Targaszew, zostanie wykonana, bo ta droga była dyskutowana już w pierwszej debacie tu w Radio Sochaczew, więc ile czasu upłynęło, żeby to zrealizować, ale cieszę się. Zawsze były przeszkody, nie tylko finansowe. Szerokość pasa drogowego była wątpliwa ze względu na duże koszty. Myśleliśmy o tym, żeby to podzielić na odcinki, ale uważam, że dobrze, że to w całości wykonamy, zamkniemy, bo ileż można mieszkańcom odpowiadać jeszcze nie teraz.
5: Mówił wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski, który ma nadzieję, że prace zakończą się szybko.
7: Myślę, że od poniedziałku zaczną się roboty i myślę, że nie potrwają dłużej jak tydzień. Jestem przekonany, że w tym samym tygodniu pewnie się zamkną, ale nie chcę za dużo obiecywać mieszkańcom. Przed nimi trochę tam nieporządku, trochę utrudnień, no ale cóż, to jest tydzień utrudnień w stosunku do korzyści.
5: Jarosław Pachowiak, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie, ma nowego zastępcę. Jest nim Cezary Dudek, radny gminy Sochaczew, znany mieszkańcom także jako rugbista Orkana. Prywatnie Cezary Dudek prowadzi ekologiczne gospodarstwo sadownicze. W planach nowego kierownictwa jest odbywający się raz w miesiącu przy siedzibie agencji ryneczek z ekologiczną żywnością. Szczegóły wkrótce.
8: Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza Prokuratura Krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
9: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
8: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnością.

0: kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
0: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Te słonko coraz mocniej i śmielej nam tutaj przyświeca i bardzo dobrze, bo wiem, lubimy jak na jesień. Jest właśnie tak słonecznie, fajnie, przyjemnie, od razu inaczej się wstaje, inaczej zaczyna się pracę. 8 stopni na termometrach, a dziś do 21 kresek na słupkach rtęci powinno pojawić się w Sochaczewie i okolicach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 5:05, radio Sochaczew na dzień dobry. No to dzień dobry jeszcze raz. Texas, formacja rozpoczyna muzycznie tę godzinę w radiu Sochaczew.

0: 12 po 8 na zegarach. Tymczasem trwają przygotowania do trzeciego sezonu WSC Futsal Ligi. Start już w listopadzie. Organizatorzy chcą, aby to sportowe przedsięwzięcie rozwijało się też wizualnie i organizacyjnie. Nowy sezon i nowe atrakcje.
1: Kolejny każdy sezon to są nowe przemyślenia, nowe pomysły. Jak to usprawnić? Cieszę się, że wokół siebie mam grupę takich właśnie osób jak Paweł, jak moja żona Ania oraz osób, które wspierały nas wcześniej. Też pozostają, ale może w troszeczkę innym formacie z nami. Idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny.
0: Mówił w magazynie sportowym w Radiu Sochaczew Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego, trener drużyn młodzieżowych w Orkanie Sochaczew i główny pomysłodawca oraz organizator tego przedsięwzięcia.

0: Co zjeść na śniadanie w porze jesiennej i zimowej, tak żeby było suto i dietetycznie, o tym dowiecie się, pozostając z Radiem Sochaczew. 20 po 8, zaraz wracamy.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: Każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: Grzeszczak i tamta dziewczyna. 8:30, słuchacie Radia Sochaczew na 94.9 FM. Teraz będzie coś o zdrowiu, no bo o zdrowie to trzeba dbać. O tym przypominamy cały czas, bez względu na porę roku. A jesień to taka pora, kiedy o zdrowie i odporność trzeba zadbać w sposób szczególny. I tu kluczem pozostaje odpowiednie energetyczne śniadanie. Dietetyk Natalia Gawryczyk-Zielińska poleca ekspresową owsiankę, którą można zrobić dzień wcześniej wieczorem.
1: Wystarczy to miseczki wsypać jedną filiżankę płatków owsianych, zalać te płatki owsiane dwoma filiżankami mleka lub napoju roślinnego, do tego dodać łyżkę nasion chia i do tego na przykład łyżeczkę miodu czy syropu z agawy czy syropu klonowego, wymieszać i odstawić. I tu się dzieje magia w nocy. Ten posiłek fajnie robi się taki gęsty. Wstajemy rano, mamy tak naprawdę już gotową owsiankę, do tego tylko dorzucamy świeże owoce, może jakieś orzechy i mamy pełnowartościowe, zdrowe, szybkie śniadanie.
0: Dodajmy, że owsianka dostarcza magnezu, żelaza, cynku oraz witaminy z grupy B i można ją jeść codziennie. No to co dzisiaj macie na śniadanie do pracy?

0: 22 do 9, czyli w Radiu Słuchacza w czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: A informacje dla kierowców rozpoczynamy od autostrady A2, bowiem od Dąbrówki do zjazdu na Brwinów korek w kierunku Warszawy utworzył się w stosunku do tego, co było godzinę temu, także tam na pewno napotkacie utrudnienia. Na 92 od Piorunowa po Błonie już trzeba zwolnić, podobnie w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim i tak praktycznie do samej stolicy. Przypominam, że na wjeździe na obwodnicę Warszawy właśnie 92 trwają prace drogowe i tam na pewno, zwłaszcza na lewoskręcie, napotkacie duże utrudnienia. Na 580 w Zielonkach Parcer, na rondzie w Starych Babicach, Lat Chorzewie i na wysokości Bliznę Jasińskiego i Łaszczyńskiego, czyli na samym wjeździe do stolicy, też trzeba liczyć się z utrudnieniami. Utrudnień nie ma, jeżeli jedziecie w kierunku Żyrardowa i Łowicza. Jeżeli jedziemy w kierunku Skierniewic, to w Zakrzewie trwają prace.

0: drogowej, tam jest ruch wahadłowy, także uważajcie. Na moście na Płockiej i na Warszawskiej na razie bez zmian, czyli jedziemy bardzo powoli. Ponadto Sochaczew jest już w miarę przejezdny, także nie ma utrudnień i na obwodnicy, i w samym centrum Sochaczewa.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
3: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja. Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.

8 do 9 na zegarach, za 8 minut wiadomości, ale też za 8 minut na Placu Kościuszki rozpocznie działanie ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód tożsamości. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.

0: 3 do 9 za chwilę. Ponownie Monika Figut w studiu i wiadomości lokalne, a w nich m.in. o dzisiejszym meczu piłkarskim, w którym piłkarze Orkana Sochaczew powalczą o pewne trofeum. Jakie, o tym dowiecie się, pozostając z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. Na dzień dobry. Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, wiejski dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zaczynamy od inwestycji drogowych na terenie naszego miasta. Za chwilę ruszą kolejne prace. To odpowiedź na potrzeby uczniów. 80 ze wsparciem spółki CPK. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie także o ważnym meczu naszych piłkarzy. To już dzisiaj. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Remont ulic Polnej, Krzywoustego czy na osiedlu Korczaka to tylko przykłady inwestycji drogowych wykonanych w tym roku w Sochaczewie na zlecenie ratusza. Obecnie także trwają prace.
10: Obecnie na ulicy Konstytucji 3 Maja kończymy remont chodnika na całej długości tej ulicy oraz niedawno rozpoczęliśmy dość dużą inwestycję, to jest remont ulicy Kolejowej. Jest to przewidziana na okres 26-27, myślimy, że gdzieś maksymalnie do czerwca przyszłego roku tą inwestycję zakończymy. Udało nam się pozyskać na tą inwestycję 60% dofinansowania. Pochodzi ono z Urzędu Marszałkowskiego, więc to jest kwota ponad 800 tysięcy. Naprawdę pomogła nam w sfinansowaniu tej inwestycji.
9: Mówił Sławomir Dragański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta. W planach są kolejne inwestycje.
10: Jeszcze w tym roku szybko tak chcemy zrobić ulicę Bema i taką drogę wewnętrzną przy ulicy Długiej, a w przyszłym roku rozpisujemy właśnie przetarg na remont, przebudowę ulicy Makowej w Sochaczewie.
9: To odpowiedź na potrzeby uczniów, a raczej uczennic w sochaczewskiej 80, a ściśle w jej części warsztatowej powstanie łazienka dla dziewcząt. Wbrew pozorom to historyczna inwestycja. Takiego pomieszczenia w tym miejscu bardzo brakowało. Pomogą środki od spółki CPK. W planach powiatu są kolejne inwestycje na terenie szkoły.
11: przebudowa, właściwie budowa od początku kompleksu sanitarnego, to jest kolejny krok działań powiatu sochaczewskiego jako organu prowadzącego w celu poprawy warunków kształcenia, warunków socjalnych, bytowych naszych uczniów, nauczycieli. Planujemy pod koniec przyszłego roku, konkretnie październik, zwolnić liczne pomieszczenia w CKP, które w tej chwili są zajmowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, co da nam kolejny impuls do rozwoju tej szkoły, bo ta szkoła kształci i będzie kształciła bardzo wysoko wyspecjalizowane kadry dla potrzeb oczywiście Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Na remont sanitariatu w 80. spółka CPK przekazała 140 tysięcy złotych w ramach programu Edukacja.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: I jeszcze ważna informacja sportowa. Dziś wielki finał Pucharu Polski Okręgu Płockiego. O godzinie 18 w Gąbinie piłkarski Orkan zagra z obrońcami tytułu Chopinem Sanniki, drużyną Rafała Murasa, który w przeszłości awansował z Promykiem Nowa Sucha z okręgówki do 5. ligi. Trzymamy kciuki za naszych.
12: Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Hornacieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placu i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
12: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie przez ostatnią godzinę to praktycznie nic się nie zmieniło, oprócz temperatury 10 stopni już na termometrach, a będzie do 21 słonecznie przez cały dzień i oczywiście bez opadów.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew, na dzień dobry. 6 po 9, 7 dzień października. Przypominam, tak a propos tego meczu ważnego i mam nadzieję, wierzę w to, w zwycięskiego dla sochaczewskiego Orkana, to Tomków Marciniaków przy tym meczu będzie pracował o dwóch. Taka ciekawostka.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 13 po 9 na zegarach. Taka a propos jeszcze tego meczu finałowego, okręgowego, piłkarskiego Pucharu Polski. No to żeby do niego dotrzeć, no to trzeba mieć gdzie trenować. Mają już przy Warszawskiej, mają również przy Chopina 101, bo to tam w minioną sobotę otwarto nowe kompleksy sportowe, o które mocno zabiegał poseł Maciej Małecki.
1: Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, bo mamy dzisiaj dwa odbudowane stadiony przy Warszawskiej i w Chodakowie. Ten stadion w Chodakowie, zanim jeszcze trafiły pieniądze z Polskiego Ładu, to bardzo mi zależało, żeby to był efekt rozmów ze środowiskiem sportowym Chodakowa. I właśnie tu na stadionie zorganizowałem kilka lat temu takie spotkanie. Zaprosiłem środowisko sportowe Chodakowa, zaprosiłem piłkarzy obecnych, piłkarzy dawnych, działaczy, kibiców, żeby ludzie stąd wypowiedzieli się, jak chcieliby widzieć swój stadion w przyszłości. Potem mieliśmy spotkania w Urzędzie Miasta i efekt tego dzisiaj widzimy, między innymi kształt trybuny. Zależało mi bardzo na tym, żeby trybuna pasowała do architektury Chodakowa, do tych chodakowskich kominów, które tutaj widzimy.

0: 19 po 9 na zegarach, a to oznacza, że za chwilę gość Radia Sochaczew. Dziś będzie nim pan Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 663.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A naszym gościem dnia jest dzisiaj wójt gminy Teresin, Marek Olechowski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
11: Gmina Teresin w ostatnim czasie wchodzi w nową epokę. Mam na myśli oczywiście budowę portu Polska. W tej chwili tak nazywa się ten projekt, ale realizuje go nadal spółka CPK. Wy jesteście z powiatu sochaczewskiego najbliżej CPK i najbardziej odczuwacie też już teraz tę inwestycję, która się szykuje, bo przygotowania trwają. I zacznijmy może od takiego ciekawego tematu, o którym mało kto wie. O warsztatach architektonicznych, jakie są realizowane w związku z tą planowaną inwestycją pod hasłem Wymyśl, obecnie jest takie hasło, Wymyśl Centrum Teresina. Gdyby pan tutaj powiedział, o co chodzi.
12: Tak, rzeczywiście my jesteśmy z tą inwestycją związani od początku i od początku wiedzieliśmy, że na naszym terenie, którego oddajemy pod Port Polska, prawie 1000 hektarów terenu, to jest dużo rzeczywiście i w związku z tym i w związku z tymi pracami, które toczą się już od tych paru lat, a właściwie pierwsza informacja to była w 2017 roku, to powoli przygotowujemy się. To do nas też dociera, bo wiadomo, że takie inwestycje wokół nie było a u nas i w naszym pobliżu w ogóle nawet nieporównywalnej, ale też dużej też nie było w takim zakresie i nie mamy żadnego doświadczenia, jak to będzie. Architekci natomiast mają wizję i wiedzą, że Port Polska będzie otoczony miejscowościami, które teraz są, ale w innym kształcie, inaczej wyglądającymi, większymi, o charakterze miejskim. I ten charakter nieuchronnie nadchodzi także i do Teresina. I w tamtym roku mieliśmy takie pierwsze spotkanie warsztatowe tego typu, gdzie budowaliśmy Teresin. Chodziło o taki plac terenowy wzdłuż ulicy Alei Dwudziestolecia w Teresinie. 5 hektarów, które już od dawna, na które chcemy się zamienić z lasami państwowymi, bo w tym takim, tak bym to określił w cudzysłowie, centrum Teresina nie mamy za dużo swoich możliwości rozwojowych i każda jakaś partia terenowa jest tam bardzo, bardzo potrzebna. Tutaj te 5 hektarów przydałoby się, co wykazały warsztaty, na wiele celów, które służyłyby praktycznie celom społecznym. Od chociażby Domu Kultury Nowego, razem z takim zapleczem i z terenem, który by mógł być wykorzystywany na nasze potrzeby imprez lokalnych, a tych imprez jest coraz więcej i zainteresowanie nimi jest duże, poprzez kompleks boisk dla szkoły w podstawowej w Teresinie, bo o dziwo, mając ładną halę, z której korzystają te dzieci, i mając największą szkołę, nie mamy tam przy niej boisk. Te dzieciaki chodzą na nasz stadion Gosirowski, żeby korzystać z bieżni i z tych boisk na świeżym powietrzu, i tam jest idealne miejsce do tego. No, chcieliśmy jeszcze dom seniora, takiej pomocy dziennej dla seniorów i nie tylko pomocy, przeniesienie też działającego od wielu lat naszego ośrodka rehabilitacji na to miejsce i jeszcze wiele innych, które służyłyby tej rekreacji. Ale wracając do warsztatów, które rozpoczną się w poniedziałek i będą trwały przez 4 dni, będziemy myśleli, jak zorganizować Centrum Teresina. I to w różnych grupach na tym spotkaniu, na tych warsztatach uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich środowisk, jakie mamy, łącznie ze środowiskiem właścicielskim, no bo myślimy tu o terenie 5-hektarowym położonym na północ od Bazyliki, który należy do klasztoru ojców franciszkanów. Oni też z ojcem Gwardianem będą uczestniczyli w tych warsztatach, bo żeby zostać miastem i żeby złożyć wniosek, potrzebne jest zaznaczenie w tym wniosku takiego centrum przyszłego miasta. I to jest wielka i piękna robota i dla architektów, i dla ludzi, bo budowanie coś od zera to tak jak budowanie...
11: Można wszystko.
12: Kiedykolwiek miasta, jakiegokolwiek. No to jest takie wyzwanie, które potem da taki zaczyn do tego, żeby mogły powstawać już stricte projekty architektoniczne według koncepcji, którą, mam nadzieję, uda się tutaj opracować przez nas wszystkich biorących udział w tych warsztatach. No ciekawa rzecz bardzo.
11: No bardzo ciekawa rzecz. Wspomniał pan o ziemi oddanej pod tę inwestycję. Te 10 tysięcy... tysiąc hektarów. Z tego, co pan mówił, najwięcej oddaliście tej ziemi ze wszystkich trzech gmin.
12: Ze wszystkich 3 gmin, Baranów, Wiskitki i Teresin, my oddajemy najwięcej gruntu. To jest ta rezerwacja gruntu pod tę budowę, która teraz się toczy, i tę, która będzie rozwijała to lotnisko przez następne lata. To jest taka rezerwacja na przyszłość także terenu, ale notabene już zajęta praktycznie przez CPK, wykupiona bądź też wywłaszczana także jeszcze w tej chwili. I z naszej strony mają powstać głównie zaplecza techniczne tego naszego lotniska, łącznie z drogą, która będzie opasywała lotnisko i będzie prowadziła, mam nadzieję, że takim bezkolizyjnym szlakiem do samego portu lotniczego, który będzie tutaj od strony gminy Baranów, bardziej od strony może Bożej Woli, z tej strony, patrząc tak na mapę i ogólnie mówiąc o tym, żeby i słuchacze, i wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, mogli się zorientować, gdzie na to lotnisko trzeba będzie dojechać, gdzie do portu trzeba będzie dojechać. I no wokół, wiadomo, to przecież to moc urządzeń nie tylko lotniczych, ale i także tych, które są przy lotniskach zawsze. Czyli parkingi. Parkingi potrzebne, które opaszą niewątpliwie to lotnisko. Przedstawicielstwa firm, hotele, baza gastronomiczna, miejsca dla przedstawicielstw różnego typu firm, którzy też podróżują, przyjeżdżają w to miejsce i chcą się pokazać w centralnym punkcie kraju, w centralnym punkcie tej części Europy, no bo takie ma być lotnisko.
11: Spodziewacie się, pan zna te prognozy, dużego wzrostu liczby mieszkańców, takie rzeczywiście na miarę miasta?
12: No tak, tak, to jest także nieuchronne i my się opieramy na tym, co bada CPK i przekazuje nam. Do 2040 roku ta liczba mieszkańców wzrośnie w treści dwa, może i trzykrotnie, także... bo trzykrotna ilość jest podawana, ponad 30 tysięcy, no to już
11: jak
12: jest
11: Sochaczew,
12: naprawdę...
11: proszę pana.
12: To już jest spore miasto rzeczywiście i aż trudno to ogarnąć.
11: Że tak.
12: Będąc tak, tu i teraz, tak, myśląc o tym z perspektywy dnia tego, w którym dzisiaj jesteśmy, że to się stanie. No ale się stanie, niewątpliwie.
11: No ale wy to odczuwacie na przykład, nie możecie mówić o niżu w waszych szkołach, prawda? Ta liczba uczniów, tam nie wszyscy są zameldowani, ale Teresin
12: wzrasta.
11: Tam wzrasta.
12: No tak,
11: wzrasta.
12: Tak. No, Paprotnia chociażby jest tego przykładem, tak, gdzie robiliśmy te prace budowlane dla rozbudowania placówki szkolnej, no bo w szkole w Paprotni było średnio gdzieś tak około 200-220 uczniów i to tak się trzymało przez lata.
11: Tak.
12: No i nagle skok ponad 300. No i co się stało? No nie urodziło się niestety więcej dzieci w Teresinie. Mamy taką samą dzietność jak w innych częściach Polski i tutaj też na Mazowszu, czyli ujemną, ale przybywa ludzi i przybywa tych z takiej migracji głównie i dla ludzi, którzy chcą pracować i szukają pracy i dla tych, którzy chcą zamieszkać w tej części naszego Mazowsza, wybierają Teresin, no z tych oczywiście racji pewno dobrego położenia, komunikacji dobrej, mam nadzieję, że i ze względu i na przyzwoitą bazę taką rekreacyjną, szkolną, służby zdrowia, no to się wszystko liczy dla tego, który wybiera sobie miejsce do życia.
11: No to podkreślmy, że jeżeli chodzi o tę szkołę w Paprotni, to zakończyliście już w zasadzie jej rozbudowę, czyli dobudowanie naprawdę imponującego skrzydła. Widać, że bardzo potrzebnego.
12: No imponujące to jest za wiele powiedziane.
11: No dobrze,
12: ale ładnie wygląda i przede wszystkim ma służyć i myślę, że będzie służyło, bo
11: no
12: jest...
11: No kawał szkoły się zrobił, jest, to jest. Mam na myśli.
12: Tak, tak, ja wiem, tak. Ja wiem, ale nie chcę, żeby tutaj słuchacze pomyśleli, że nie wiadomo, co powstało. No powstała kawał nowoczesnej szkoły też, której brakuje tylko jeszcze wyposażenia meblowego. Co prawda dotrzymaliśmy słowa i tutaj wielkie podziękowania dla pani dyrektor i całego grona nauczycielskiego i pracowników szkoły, bo zrobili wszystko, żeby szkoła ruszyła na 1 września, bo niestety zawalił nam jeden z kooperantów naszych, wybrana firma, która miała wyposażyć szkołę w nowe meble, wycofała się, zrobiliśmy nowy przetarg, nowe meble dotrą na koniec roku, a teraz pani dyrektor zadbała o to, żeby mimo wszystko każda klasa była wyposażona i żeby normalnie lekcje prowadzić. Także to jeszcze nie jest skończone, ale będzie wkrótce.
11: My już kończymy naszą rozmowę. Tak króciutko tylko poproszę, żeby nasi słuchacze mieli taką rzeczywiście wizję tego, jak co u was się zmienia. Za chwilę przecież ruszy. Dopiero co Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę budowa korytarzy transportowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Teresin.
12: No tak, tak.
11: I to jest CPK
12: i w każdym powiecie z tych otaczających, czyli trzech powiatów, takie korytarze zostały wybrane, prowadzone są już końcowe prace projektowe, bo przejmując te drogi, musi być zrobione przystosowanie ich do ciężkiego transportu, czyli przebudowa tych dróg, która będzie następowała przez rok. U nas są to drogi powiatowe i drogi gminne, bo ta nasza obwodnica będzie przebudowana tak zwana, plus jeszcze droga przemysłowa. No, będziemy mieli uciążliwości oczywiście transportowe, po to to robią, żeby ten sprzęt mógł dotrzeć, ale to jest no taka nieuchronna kolej rzeczy.
11: Tak jest. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
12: Dziękuję.
11: Przypomnę
12: bardzo.
11: Tylko naszym gościem był wójt gminy Teresin, Marek Olechowski.
10: gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym

0: po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: 12 do 10, Sanach i szampan za nami, a przed nami kolejne starcie rugbistów Orkana Sochaczew. Tym razem Lifestyle Catering Arka Gdynia przyjedzie w najbliższą niedzielę do Sochaczewa. Wrócimy jeszcze do tego, co działo się w ostatnią niedzielę, czyli pogrom sochaczewskiej drużyny, która bezlitośnie obnażyła braki drużyny Sparty Jarocin, wygrywając 109 do 10. Od tego sezonu drugim trenerem Orkana jest Mateusz Pawłowski, który o swojej nowej roli opowiadał po meczu Bartkowi Staniszkowi.
1: Jest to zupełnie nowe doświadczenie, na pewno pomoże mi, jeżeli chodzi o ewentualny powrót na boisko, bo widzę to z drugiej strony. Byłem kiedyś trenerem, jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, natomiast praca z seniorami jest to zupełnie co innego. Jest to trochę też takie, że jeszcze chwilę temu byłem kumplem z drużyny, a dziś gdzieś tam jestem w sztabie trenerskim. Tworzymy sztab razem. Tutaj, jeżeli chodzi o nas, ja, Tomek i Dawid Plichta, działamy cały czas. To była drużyna, która przez lata się zgrywała ze sobą, więc kontynuujemy to, co było. Nie chcemy spuszczać stanu, chcemy, żeby cały czas Orkan pozostawał w tej strefie medalowej.

0: Za 0:30, za 3 minuty wiadomości z kraju, ze świata, a w nich jasna i konkretna deklaracja prezesa PZPN Cezarego Kuleszy na temat przyszłości selekcjonera Jana Urbana.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, 1,59 zł za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788-463-304. 788-463-304.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Zbliża się 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.
8: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
9: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
8: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
10: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
8: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10 piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
11: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
8: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
12: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
8: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czy czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
13: 8,7/10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Czy głos młodych, prawie 70%, 7/10 mówi, że kocha Wrocław.
8: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w Splicie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125. występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i 2 asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messim. Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy. I zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
17: Aktualny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim w reprezentacji, w których reprezentują.
16: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: 5:50, Radio Sochaczew na dzień dobry. No to dzień dobry tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli.
18: W końcu powiem ci.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: 15 po 10 na zegarach, 7 dzień października w kalendarzu, a w świętach nietypowych dzień wanny mamy, o czym pisze na Facebooku Radia Sochaczew i zadaje pytanie, wanna czy prysznic, prysznic czy wanna? I okazuje się, że no, z delikatną przewagą wygrywa prysznic, ale nie wiem tak do końca, czy chodzi o to, że szybciej rano wziąć prysznic niż poleżeć w wannie, bo w wannie trzeba jednak trochę tego czasu spędzić, żeby było fajnie, czy jednak chodzi o coś innego. Tak czy inaczej, wybieracie prysznic, ale jak to pisze jedna ze słuchaczek, można połączyć dwa w jednym, czyli wejść do wanny i wziąć tam prysznic. Można? Można. Najważniejsze, żeby wziąć, prawda?
1: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.

0: 46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.

0: Ja mam nadzieję, że nasze miasto już dawno się obudziło za 19.11 wiadomości. A tymczasem mamy zaproszenie, które kieruje do wszystkich chętnych burmistrz miasta Sochaczewa i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Chodzi o ostatnią już w tym roku sochaczewską wyprzedaż garażową, jaka odbędzie się 17 i 18 października pod namiotem, pod balonem, jak niektórzy mówią, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy Olimpijskiej 3. Zapraszamy serdecznie, bo to jest bardzo dobra okazja, aby nadać rzeczom, których nie potrzebujemy, nowego życia. Może ktoś kupi, a może wy coś kupicie, a może po prostu spędzicie miło czas, spotykając na wyprzedaży garażowej kogoś znajomego, z kim dawno się nie widzieliście. Tak czy inaczej, serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

0: Reportaż z Zagrobalnej, życie na czekanie. Tak muzycznie kończymy 10:00. Za chwilę wiadomości Monika Figuta, w nich zaproszenie na koncerty.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, wiejski dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, 1,59 zł za sztukę. Serek puszysty, Twój smak, w asortymencie 150 gramów, piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
6: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe
6: głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Kożuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
14: Na zegarach 11 w Radio Sochaczew to czas wiadomości.
15: Na początek o modernizacji systemu ostrzegania mieszkańców naszego miasta będą nowe możliwości. Zakończył się remont drogi gminnej w miejscowości Sarnów. Wójt Damian Jawowski podsumowuje inwestycje. W tym serwisie mamy też zaproszenie na koncerty w ramach cyklu Cała Polska gra Chopina. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Urząd Miasta Sochaczew przeprowadzi modernizację systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. Ratusz pozyskał na ten cel 190 tysięcy złotych od wojewody mazowieckiego. W ramach zadania zamontowane zostaną 2 nowe punkty alarmowe oraz zmodernizowane 4 już istniejące.
16: I tu jest bardzo ważna też informacja, że podczas tej modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców będzie również możliwość wydawania komunikatów. Tego wcześniej nie było, więc będziemy mogli też wysyłać komunikaty do tego systemu. No i jest możliwość też sterowania radiowej przez internet, więc też jesteśmy przygotowani na takie sytuacje kryzysowe. Bardzo mocno stawiamy właśnie na takie safe city, bezpieczeństwo.
15: Mówił burmistrz Daniel Janiak. I zaglądamy do gminy Rybno. Zakończył się remont drogi gminnej w miejscowości Sarnów. Do jego przeprowadzenia samorząd wykorzystał nieodpłatnie pozyskany destrukt asfaltowy. Koszt prac wyniósł w sumie 77 tysięcy złotych.
17: Cieszę się szczególnie z tego, że po raz kolejny mogliśmy wykorzystać destrukt asfaltowy nieodpłatnie pozyskany przez gminę Rybno od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. To materiał, który pozwala nam realizować kolejne zadania drogowe przy racjonalnym wykorzystaniu środków z naszego budżetu.
15: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. I jeszcze zaproszenie. Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach rusza w teren. W październiku kilka koncertów w ramach cyklu Cała Polska gra Chopina. O szczegółach dyrektor centrum Monika Patrowicz.
18: Zaprosiliśmy do współpracy

0: profesora Andrzeja Tatarskiego, który będzie na tych koncertach grał przepięknie Fryderyka Chopina i nie tylko, ale też na niektórych koncertach pojawi się ze swoim wybitnym, wspaniałym uczniem, który porywa publiczność. Zachęcam bardzo serdecznie. 11 października Zamek w Gostyninie, 16 października Pałac w Studzieńcu i kolejne 4 jeszcze koncerty, które Państwu, jak będzie bliżej ten czas, w listopadzie też zapowiem. Bardzo serdecznie zapraszam. Śledźcie naszego Facebooka, nasze fora społecznościowe. Tam na bieżąco informujemy, gdzie gramy te koncerty. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.
1: Zapraszamy na koncerty i do wysłuchania kolejnych wiadomości lokalnych.
2: Trzy miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
4: Jest Kijów na strachu?
3: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Ryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
7: Pełne słońce dzisiaj w Sochaczewie okolicach. 15 stopni Celsjusza po 11. Tyle na termometrach zobaczymy, a odczuwalna temperatura na poziomie 17. Dzisiaj, jeśli pytacie, ile będzie najwięcej, to maksymalnie zobaczymy 21 kresek na plusie, a więc ta temperatura jeszcze rośnie. Ciśnienie wysokie, 1019 hektopaskali, to się zmieniać nie powinno, cały czas stabilne to wysokie ciśnienie. Wiatr bardzo słaby, powieje ze wschodu zaledwie z prędkością 9 km na godzinę.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
7: A już za chwilę w Radio Sochacze będziemy mówili o pewnym okrągłym setnym jubileuszu. Chodzi o placówkę z terenu powiatu sochaczewskiego. O tym już za moment. Oprócz tego jeszcze więcej muzyki. Bad Boys Blue na początek 11. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Jak słucham tego kawałka, to teraz mi się przypomina ten filmik w internecie, gdzie chór śpiewa właśnie ten numer. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Tak, to dla tych wszystkich, którzy w internecie siedzą, na pewno kojarzą ten filmik. A już za moment o ważnych tematach w Radiu Sochaczew, bo nie wiem, czy wiecie, że już w najbliższą sobotę wyczekany przez wielu jubileusz stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Tak jest, to już najbliższy weekend i za chwilę o szczegółach i o programie tego jubileuszu będą mówić goście na 94,9 FM w audycji powiatowej. I zostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
13: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
14: A gośćmi audycji są dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Dariusz Miłkowski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
14: I pedagog tejże szkoły, Katarzyna Najdzik-Stępień. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Przed nami finał obchodów stulecia waszej szkoły, oczywiście Chopina. Moc działań już podjętych, zrealizowanych i teraz ta wisienka na torcie, ta kropka nad i, duża uroczystość w najbliższą sobotę. Najpierw zapytam o nastroje, więcej stresu, czy już spokojnie czekacie na to wydarzenie?
15: No na pewno stres się pojawia, bo jeszcze wiele rzeczy trzeba tak dopiąć na ostatni guzik. Czas leci szybko. Rok temu, jak zakładaliśmy komitet organizacyjny, wydawało nam się, że to będzie trwało i trwało, a tu można powiedzieć tak to w mgnieniu oka minął ten rok i już jesteśmy. No ale jesteśmy tak na 90% już przygotowani do tych uroczystości.
16: Stres i ekscytacja, bo jednak to będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Mm-hmm.
14: No tak, ale też prawda jest taka, że nawet jeśli coś tam się nie uda, to tak naprawdę tę atmosferę zbudują ludzie. Wiem, że wy się spodziewacie naprawdę wielu gości. Już tutaj mówiliśmy o tych rekordowych zgłoszeniach, chociażby na bal absolwenta. Panie dyrektorze, ilu wy się tam spodziewacie osób?
15: Jest ponad 520 osób zarejestrowanych na bal absolwenta. Bal absolwenta będzie się odbywał w domu weselnym Magnat przy ulicy Warszawskiej. Będzie nam towarzyszył podczas zabawy zespół Excel. Ten, który grał również 10 lat temu, zapewnił nam wspaniałą zabawę. Myślę, że w tym roku również będzie. Emocji będzie na pewno co niemiara. Będzie też taka dekoracyjna ścianka, na której będziemy mogli sobie wszyscy robić zdjęcia. Ja przy okazji, jeśli mogę, to mam tylko prośbę do ludzi, którzy, do naszych absolwentów, którzy są zarejestrowani na bal, żeby w piątek, jeśli jest to możliwe, 9, odbierali opaski na te osoby, które są tylko i wyłącznie na bal zarejestrowane w sekretariacie szkoły od 9 do godziny 16 i już, żeby w dniu balu, czyli 10 od godziny 19 kierowali się do tylnego wyjścia, nie od głównego wejścia do domu weselnego od ulicy Warszawskiej, tylko od wejścia z tyłu. Natomiast wejście te główne od ulicy Warszawskiej zostawmy ludziom, którzy będą musieli się jeszcze poddać temu procesowi rejestracji, którzy nie byli ani w szkole, ani nie mieli możliwości odebrania tej opaski.
14: Także, chcecie trochę rozluźnić,
15: tak,
14: rozumiem,
15: żeby,
14: ten
15: żeby
14: korek,
15: sprawnie,
14: który może...
15: Żeby sprawnie wejście było, będą panowie ochroniarze, będzie zapewniona pomoc medyczna, także myślę, że na wszystko jesteśmy przygotowani. Zabrać tylko dobre humory i szampańska zabawa jest gotowa.
14: I w piątek po opaskę, a na bal od tyłu.
15: Tak jest.
14: Dobrze, czyli bal już mamy omówiony, natomiast przejdźmy do harmonogramu tego, co się będzie działo w najbliższą sobotę.
16: Tak, od godziny 9, o godzinie 9 rozpocznie się uroczysta msza święta w kościele parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. I tutaj chcemy przekazać taką informację, że uczestnicy mszy spotykają się w kościele. Po mszy świętej nastąpi uroczyste przejście do szkoły na tą część oficjalną, ale także od godziny 9, jeśli ktoś nie będzie uczestniczył w mszy świętej, to już zapraszamy do rejestracji w szkole.
14: Ta rejestracja jest też ważna, bo wtedy odbierane są pakiety, ważne pakiety.
15: Pakiety upominkowe, jest piękna książka wspomnieniowa wydana, bardzo obszerna, ponad 570 stron, także jest na pewno dużo lektury do czytania. Ja również zachęcam do tych, żeby te osoby, które nawet nie chcą uczestniczyć w mszy świętej, może mają ochotę na samo przejście, bo to będzie taki wesoły orszak z orkiestrą ze szkoły muzycznej, także myślę, że będzie to fajne przeżycie też.
14: Dobrze. Wracamy do rejestracji i tutaj też warto dodać, że przygotowaliście całą szkołę na tę uroczystość. To może zanim pójdziemy do sali głównej na program, możemy zwiedzać szkołę i oglądać specjalne okolicznościowe wystawy.
16: Oczywiście tak, zapraszamy w podróż sentymentalną na pierwszym piętrze tak zwanej starej szkoły. Wystawy tematyczne, wystawa historyczna, poświęcona najstarszej historii szkoły od 1926 roku do II wojny światowej. Tutaj państwo obejrzą zdjęcia, eksponaty, zeszyty, notatniki, wiele naprawdę, naprawdę ciekawych pamiątek, ale Państwo obejrzą zdjęcia, eksponaty, zeszyty, notatniki, wiele naprawdę, naprawdę ciekawych pamiątek, ale oprócz tego wystawy tematyczne poświęcone wycieczkom. Być może znajdą Państwo siebie gdzieś na którymś ze zdjęć. Ta wystawa również połączona z konkursem. Wystawy poświęcone wydarzeniom szkolnym, takim jak studniówki, matura, ale również sylwetkom nauczycieli, profesorów, którzy uczyli w tej szkole.
14: Dobrze. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, to ważny moment. Przychodzimy do szkoły, powiedzmy z kościoła, albo w ogóle po prostu z ulicy i o godzinie 11 planujecie odsłonięcie tablicy pamiątkowej zjazdu.
15: Tak, ale jeśli mam prośbę też do naszych absolwentów, że rejestracja ruszy od godziny 9, więc nie trzeba czekać do tej godziny 11 czy 10, można już od 9 przyjść, zarejestrować się, odebrać pakiet upominkowy. Rejestracja będzie

0: będzie się odbywała w sali numer 7 i w numer 8. Na drzwiach będzie tabliczka. W jednej sali będą tylko i wyłącznie osoby, które są zarejestrowane na część oficjalną i na bal, a na drugiej, w drugiej sali będą tylko te osoby rejestrowane, które są na część oficjalną. I każdy z naszych uczestników zjazdu dostanie odpowiednią opaskę, która będzie upoważniała do poruszania się do szkoły, do korzystania z bufetów. Bufety będą czynne od 9 rano, także zapraszamy na kawę, herbatę, na gorący posiłek, jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać. Ja również mam prośbę, żeby przed częścią oficjalną, po odkryciu tablicy naszego zjazdu i również za 15-20 minut po odkryciu tablicy zjazdowej będzie uroczyste odsłonięcie tablicy poświęcone panu profesorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu. I przed tą główną częścią oficjalną, która się rozpocznie o godzinie 12, zachęcam też, żeby się troszeczkę posilić w bufetach, bo ta część oficjalna może potrwać 2-2,5 godziny.
1: Z tego co wiem, nawet na zewnątrz taki przygotowujecie bufet.
0: Tak, będą bufety dla uczestników, to będzie bufet w świetlicy szkolnej. W jadalni będzie bufet taki słodki i będzie na zewnątrz namiot ocieplany, który pomieści około 200 osób. Tam też będą wszystkie te posiłki zapewnione. Natomiast dla zaproszonych gości będą dwa bufety w starej szkole, w sali numer 12 i numer 14.
1: No to zadbaliście o tę część, to przejdźmy do tej części oficjalnej. Ta na dużej sali, ale i małej sali, proszę właśnie opowiedzieć, jak to będzie wyglądało.
2: Tak, główna uroczystość będzie się odbywała na dużej i małej sali. Mamy prośbę, aby na dużą salę gimnastyczną wchodzili przede wszystkim, wchodziły starsze pokolenia absolwentów szkoły oraz emeryci naszej szkoły. Ta uroczystość będzie streamingowana, czyli relacjonowana również na małej sali gimnastycznej. Także tutaj zapraszamy młodsze pokolenia, ale jednocześnie uroczystość będzie relacjonowana w tak zwanym akwarium na pierwszym piętrze w szkole oraz na zewnątrz szkoły, na telebimach zewnętrznych. Także każdy, kto będzie chciał zobaczyć tę uroczystość, będzie mógł obejrzeć.
0: Ja mam prośbę do młodszych roczników, absolwentów, że oni mają jeszcze przed sobą wiele takich uroczystości, natomiast te starsze roczniki ze względu głównie na stan zdrowia, no to mogą być już to ostatnie jakieś takie nasze spotkania i dlatego ta prośba, żeby te miejsca na sali dłużej zostawić tym osobom starszym.
2: Tak, to będą osoby... matura 1950, to będą roczniki 60. Także tutaj szczególnie prosimy właśnie, zapraszamy te osoby na dużą salę gimnastyczną.
0: Można powiedzieć, że absolwenci liceum zawsze są młodzi duchem, ale czasami już mamy pewne niedoskonałości, jeśli idzie o poruszanie się i dlatego prośba, żeby nawet pomóc, jeśli będą osoby na wózkach inwalidzkich, bo też takie osoby przewidujemy, także bądźmy tacy wspólnie wszyscy jedną wielką rodziną i żebyśmy pomagali tym osobom i żebyśmy dla nich tak mogli stworzyć warunki, żeby oni również mogli uczestniczyć w tych naszych uroczystościach.
1: Ponad 90-letnie osoby, z tego co mówi pani pedagog,
0: tak.
1: Mogą absolwenci. Coś chcecie dodać?
2: Chcielibyśmy właśnie dodać ze względu na właśnie bezpieczeństwo uczestników, także osób niepełnosprawnych, bo też będziemy mieć gości na wózkach inwalidzkich. Chcemy wspomnieć o tym, że nie będziemy tutaj mieć parkingu, prawda, dla uczestników. Na teren szkoły mogą wjechać jedynie osoby, pojazdy z osobami niepełnosprawnymi. Tutaj musimy też zostawić miejsce dla straży pożarnej czy karetki pogotowia.
1: Okej, okay, czyli lepiej gdzieś zaparkować na zewnątrz.
0: No niestety szkoła jest tak usytuowana, że nie mamy parkingu, prawda? Więc mamy trochę miejsc zapewnionych dla gości. No i też nasza obsługa musi wjechać rano, żeby pewne rzeczy ruszyć do naszych uroczystości. Także gorąca prośba, tam gdzie można parkować troszeczkę dalej i udać się już do nas na pieszo.
1: I musimy kończyć, bo czas nam się skończył. Zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę na stulecie Chopina. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli dyrektor Chopina Dariusz Miłkowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich serdecznie.
1: I Katarzyna Najdzik-Stępień, pedagog z Chopina.
2: Również serdecznie dziękuję.
3: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Do

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem

0: programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i...
1: Rodybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Do 19 macie okazję, żeby zamówić danie dnia w Barze Brothers Grzegory, czyli zupę żurek, świeżonkę pieczoną, ziemniaki albo kopytka. Tutaj wybieracie, co wam bardziej odpowiada. Buraczki na ciepło również mają w ofercie, a także znajdziecie smażonego morszczuka. Jeśli chodzi o to miejsce, no to również serwują pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie do wyboru, do koloru. A z racji tego, że jest środa, to zapraszają także na ryby wędzone. Łososia, halibuta, pstrąga, makrele oraz węgorza. Po więcej, większe, bardziej obszerne menu wchodźcie także na ich Facebooka.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew.
0: Reklama.
1: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, wiejski dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, złoty 59 za sztukę. Serek puszysty, Twój smak, w asortymencie 150 gramów, piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew w samopołudnie.
10: Zaczynamy od kolejnego unikalnego znaleziska Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Zmiany administracyjne w placówkach oświatowych w Chodakowie. W tym serwisie także zapraszamy na Dzień Pieczonego Ziemniaka, który już w sobotę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od kolejnego unikalnego znaleziska Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Jej członkowie wspólnie ze Stowarzyszeniem WIS w czasie poszukiwań natrafili na dwa telefony polowe. Jak przypuszczają odkrywcy, mogą mieć one związek z jednym z oddziałów Armii Łódź, walczącym we wrześniu 1939 roku. Czy tak jest, wykaże specjalistyczna analiza.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Od września szkoła podstawowa numer 7 w Chodakowie i tutejsze przedszkole numer 6 funkcjonują jako jeden zespół szkolno-przedszkolny. Dla dzieci nie powoduje to żadnych zmian, ale administrowanie placówką jest teraz inne. Dyrektor Zbigniew Tępczyk ma dwóch zastępców.
11: Jednym zastępcą jest pani Angelika Sławińska-Woźniak, dotychczasowy wicedyrektor, która odpowiedzialna jest za klasy 4-8 i nowa pani wicedyrektor, pani Paulina Kubiak, dotychczasowy pracownik przedszkola, który zna się na tym, ma doświadczenie przedszkolne, dlatego zarządza jako moja prawa ręka, że tak powiem, przedszkolem i dodatkowo jeszcze klasami 1-3 ze szkoły podstawowej numer 7, także jest to przykład takiego scalenia i jedności obydwóch placówek w tym zespole.
10: Najbliższą sobotę w Młodzieszynie odbędzie się festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. W programie moc atrakcji m.in. konkurs na królową i króla ziemniaków. W parku przy

0: tutejszym ośrodku kultury pojawią się też liczni wystawcy.
1: Nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć m.in. zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, aby zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
0: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. Gośćmi wydarzenia będzie sochaczewska grupa odkrywców historii, ale nie tylko.
2: Będą motodziki Kiernozia, to jest grupa pasjonatów motoryzacji. Chłopaki przyjadą na swoich maszynach. Będzie można zrobić sobie zdjęcia, pooglądać, porozmawiać o motoryzacji. I naszą taką wisienką na torcie będzie łowicki trackerking, czyli organizatorzy głównie łowickiego trackerkingu. Będą chłopaki ze swoimi maszynami, będzie ich stoisko, gdzie będzie można pooglądać ciężarówki, porozmawiać o motoryzacji. Myślimy, że to ściągnie najmłodszych fanów motoryzacji.
0: Mówiła Paulina Dylik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki, który jest współorganizatorem wydarzenia.
3: 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzenia brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzisiaj ciepło i ładnie. Jutro będzie ciepło i ładnie. Sprawdzam, kiedy nastąpi ochłodzenie, no bo dobrze wiemy, że kiedyś przyjść musi. Otóż od piątku już łącznie z weekendem, nieco chłodniej i mniej słońca. Na to musimy się nastawiać. Póki co. Dzisiaj po południu 18 stopni Celsjusza, nawet do 21. Później to między 15 a 16 ten pik temperaturowy. Ciśnienie wysokie takie pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje ze wschodu z prędkością średnio 11 km na godzinę, no i mocniej wzmagać się nie powinien.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 6 minut po 12:00 i tu Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. A skoro muzyka, to już za moment także nasz dzisiejszy hit dnia. Co się nam wylosowało w to środowe popołudnie w hicie całego dnia? O tym już za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: radio, słuchacze, jeszcze więcej muzyki, jeszcze więcej tematów, także tych dobrych. Sukcesy sochaczewskiego strażaka. Tymi chwali się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. A w czym strażak może odnosić sukcesy? Na różnych polach, ale Albin Górski akurat w tenisie stołowym. Dobre występy funkcjonariusza sochaczewskiej Straży Pożarnej. We wrześniu z powodzeniem reprezentował jednostkę na kilku turniejach łącznie. No i co wywalczył? Wywalczył srebrny medal w eliminacjach strefowych w sierpcu. Później doszedł do finału 20. Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków PSP w Piasecznie, a w turnieju finałowym zajął wysokie 5. miejsce. A z kolei ostatnio brał także udział w Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w województwie lubuskim. Nie mylić się z lubelskim, koło Zielonej Góry. Drużyna reprezentująca Mazowsze z Albinem w składzie stanęła do rywalizacji z najlepszymi strażakami z całego kraju. A więc bardzo serdecznie gratulujemy, no i na pewno ze szczegółami jeszcze będziemy wracać. Muzycznie za chwilę w radiu słuchaczy Jimmy Cliff, Sibul, Lenny Kravitz czy Victoria Kida.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: wrócił blask.
1: Wiktor Jakida w Radiu Słuchacze. A tymczasem, słuchajcie, patrzę na to, co w najbliższy weekend będzie się działo. Patrzę na wydarzenia w Sochaczewie i okolicach. No i na przykład widzę, że w Młodzieżynie odbędzie się Dzień Pieczonego Ziemniaka, gdzie między innymi wybiorą króla i królową. Tak, będą nagrody dla zdobywców pierwszych miejsc. Oprócz tego, różnego rodzaju stoiska z rękodziełem, kosmetykami, ekologicznymi produktami. Na najmłodszych czekać będzie wata cukrowa, popcorn, frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków znajdą na miejscu i będą mogli zakupić m.in.

czyli koło Goku w Młodzieszynie w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 18. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, jak wygląda cały program wydarzenia, to te znajdziecie na tusłuchacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. To, co należy dodać, to, że wstęp jest wolny.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

Don't Speak No Doubt w Radiu Sachaczew, a już za chwilę, punktualnie o 13:00, najnowsze wiadomości. W nich m.in. powiemy o pewnej niezwykłej wystawie, która odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sachaczewie.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Rogalik z marmoladą, piekarnia Społem, Sochaczew, 99 groszy za sztukę. Twaróg półtłusty, Klinek, Wiejski Dworek, 20,99 za kilogram. Baton mleczny, Monte Snack, 29 gramów, COT, 1,59 zł za sztukę. Serek puszysty, Twój Smak, w asortymencie 150 gramów, Piątnica, 4,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 12 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
12: W Radiu Sochaczew w tym momencie minęła 13.
13: Osiemdziesiątka bogatsza o łazienkę dla dziewcząt pomoże Port Polska. W starostwie podpisano umowę z wykonawcą. Nadleśnictwo radzi Wiłów przed uchwaleniem planu urządzania lasu. Będzie on obowiązywał przez najbliższe 10 lat. W tym serwisie mamy też zaproszenie na wystawę malarską do Kramnic Miejskich. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W Sochaczewskiej 80, a ściślej w jej części warsztatowej, powstanie łazienka dla dziewcząt. Zadanie zostanie zrealizowane w całości z dotacji Portu Polska w ramach programu Edukacja. W starostwie powiatowym podpisano umowę z wykonawcą, firmą Art Prestige, mówi dyrektor szkoły Julia Jakubowska.
14: W budynku warsztatowym nigdy nie było łazienki dla dziewcząt. W poprzednich latach jest, funkcjonuje taka słaba łazienka tylko męska. Powód był pewnie taki, że kształciliśmy głównie chłopców, jeśli chodzi o warsztaty szkolne, które trwały do 2001 roku.
13: Teraz sytuacja mocno się zmieniła.
14: Chętnie zapisują się dziewczyny do kierunków nawet mechanicznych czy zawodowych, ale w zawodzie technik budownictwa, gdzie właśnie w tej części budynku wybudowana jest nowa pracownia budowlana, jest nawet 50% zajęte są miejsca przez dziewczyny. Jest to bardzo dla mnie istotne, ponieważ one nie mają w ogóle tych toalet na poziomie CKZ-u i wędrują gdzieś daleko do szkoły.
13: Łazienka zostanie wydzielona z części sali zajęciowej. Wykonawca ma czas na realizację zadania do końca listopada tego roku. Koszt to 140 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Nadleśnictwo Radziwiłłów przygotowuje się do narady projektu planu urządzenia lasu. To główny dokument tworzony na okres 10 lat, który reguluje gospodarkę leśną. Utworzenie planu to duże wyzwanie, mówi Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów, któremu podlegają również lasy powiatu sochaczewskiego.
15: Narada projektu planu jest to taka już, można powiedzieć, podsumowanie pewnych prac, które zostały do tej pory wykonane. Jeżeli tam nie będzie jakichś większych uwag do tego, co zostało już zrobione, wtedy te materiały zostaną przekazane do ministerstwa celem zatwierdzenia, podpisania. Ta narada ma się odbyć 15 października. No, liczymy, że to wszystko nam się uda przed końcem roku zakończyć, żebyśmy już z nowym rokiem mogli z nowym planem urządzania lasu przystąpić do jego realizacji. Pamiętajmy, że taki plan urządzenia lasu, on obowiązuje przez kolejne 10 lat, więc tutaj od razu obalam wszelkiego rodzaju mity, że w zależności od tego, kto rządzi, to się wycina więcej albo mniej. Nic bardziej mylnego.
13: Co roku realizowana jest mniej więcej 1/10 tego planu, z czego leśnicy są rozliczani.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: I jeszcze zaproszenie. W najbliższy piątek o godzinie 17 w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie odbędzie się wernisaż wystawy Trzy Palety. Zobaczymy na niej pracę Barbary Jachimowicz, Jadwigi Orczyk-Miziołek i Piotra Czarneckiego. Wstęp wolny. Wernisaż wystawy Trzy Palety. Zobaczymy na niej pracę Barbary Jachimowicz, Jadwigi Orczyk-Miziołek i Piotra Czarneckiego. Wstęp wolny.
0: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą dziś obowiązywać na stacjach. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 86 groszy. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7 zł i 74 grosze. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7 zł i 80 groszy za litr. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie, urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 20 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
12: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Na przykład gra i trąbi zespół Kombi. Kochać cię za późno na początek 13, za chwilę Sia, September, Zalia, a w tej godzinie także pewna ważna audycja dotycząca zdrowia. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Już za chwilę w Radiu Słuchacze w audycja Strefa Zdrowia, a więc o tematach zdrowotnych będziemy rozmawiać jak zawsze z ekspertami. Zostańcie z nami, bo to na pewno rozmowa, z której można wiele rzeczy wynieść.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.

0: owsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna.

0: Na drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
3: Rozmowy z lekarzami. Praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa. W Radiu Słuchacz FM. W każdą środę o 13.25.
4: A dzisiaj w naszym studiu jest dr Mikołaj Krajewski, specjalista chorób oczu w Sochaczewskiej Klinice Alfa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam słuchaczy.
4: Porozmawiamy dzisiaj o badaniu dna oka. To jest badanie, które zlecane jest dosyć powszechnie. Często się o tym badaniu słyszy. Dlaczego ono jest tak ważne i co to właściwie znaczy dno oka?
5: Badanie dna oka jest jednym z najważniejszych badań okulistycznych. I to z punktu widzenia zarówno chorób oczu, jak i tych, które dotyczą zupełnie innych narządów. Gałka oczna jest strukturą, która przypomina piłkę, nieco spłaszczona, wypełniona żelem. Z przodu znajduje się rogówka przezroczysta, która jest bardzo unerwiona, dlatego czasami, gdy coś padnie nam do oka, tak boli. Dalej znajduje się za źrenicą soczewka i ciało szkliste i od tyłu do gałki ocznej wynika nerw wzrokowy, który tworzy w oku tarczę nerwu wzrokowego, nerw wzrokowy potem dzieli się i tworzy taką błonę nerwową, która nazywa się siatkówka. I na tej siatkówce znajdują się naczynia tętnicze i żylne. I jest to badanie dla oka, jest to jedyne przyżyciowe badanie, nieinwazyjne, gdzie jesteśmy w stanie ocenić stan naszych naczyń, które tylko wokół są widoczne, tak jak na dłoni, i zmiany, które tam obserwujemy, wiemy, że takie same zmiany są w innych narządach, na przykład w nerkach, w mózgu. Stąd jest to tak istotne badanie także dla innych specjalistów.
4: Jak w ogóle ono wygląda, to badanie?
5: Rozpoczynając badanie dna oka, lekarz ocenia wszystkie struktury, które znajdują się w osi widzenia, czyli poczynając od wspomnianej rogówki przezroczystej z przodu, gdzie mogą być jakieś zwyrodnienia, choroby, degeneracje, dalej soczewka, która może być zmętniała i może być tam zaćma, więc też od razu rzuca się nam to w oczy, że jest zmętnienie. Dalej ciało szkliste, w którym też mogą być zmętnienia pod postacią jakichś zaburzeń typu pływających punktów, nici, kłębków, które obserwujemy, zwłaszcza w jasnych pomieszczeniach. Więc są to struktury, które przy okazji obserwujemy, dlatego że de facto istota badania dna oka to obserwacja wnętrza oka przez źrenicę.
4: Jakie to są części oka i o czym one mogą nam mówić?
5: Przede wszystkim jest to siatkówka, nerw wzrokowy, siatkówka oraz naczynia. I zmiany, które tam obserwujemy, mogą dotyczyć zarówno oczu, chorób oczu, jak i zupełnie innych narządów. I tak na przykład w nadciśnieniu tętniczym obserwujemy zmiany w kalibrze naczyń. Naczynia tętnicze są bardzo wąskie, żyły są poszerzone. Dochodzi do ucisków na naczynia, czasami do krwotoków, więc lekarz, który prowadzi nadciśnienie tętnicze, bardzo często posiłkuje się opinią okulisty, jak bardzo zaawansowane jest nadciśnienie. Tak samo lekarz, który prowadzi cukrzycę, posiłkuje się opinią okulisty, jak bardzo zaawansowane jest nadciśnienie. Tak samo lekarz, który prowadzi cukrzycę, powinien wysyłać na badanie dna oka, dlatego że w trakcie tego badania możemy zaobserwować zmiany, które są pod postacią krwotoków, rozwoju naczyń, których nie powinno być tam w wieku płodowym. Dochodzi do rozwoju naczyń, do proliferacji naczyniowych, które potem zanikają i w dorosłym życiu rzadko się zdarza, żeby organizm produkował naczynia i te naczynia właśnie w cukrzycy powstają na dnie oka, dochodzi do krwawień, do różnych innych powikłań. Dlatego tak ważne jest, aby lekarz okulista oglądał pacjenta z cukrzycą, bo takie same naczynia są w nerkach i tam można spotkać nefropatię.

0: cukrzycową, gdy stan na dnie oka naczyń jest zły, to tak, takie same naczynia są na przykład w nerkach. Także na dnie oka można zobaczyć przerzuty nowotworów z innych narządów, na przykład z płuc. Można rozpoznać nowotwór mózgu, kiedy w głowie powstaje nadciśnienie, powoduje to, że na dnie oka obserwujemy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Także inne nowotwory, na przykład czerniaka, który zazwyczaj kojarzymy z nowotworem skóry, a może występować na dnie oka, w siatkówce, w siatkówczaka, inne nowotwory, które też przy okazji można rozpoznać. Częstym powodem wysyłania do okulisty przez specjalistów jest na przykład ocena, czy jakiś lek nie szkodzi narządowi wzroku. I tak jest w przypadku na przykład preparatu warechiny, kiedy reumatolog wysyła pacjenta na sprawdzenie dna oka. Innym powodem jest na przykład wysyłanie przez ginekologa pacjentki ciężarnej pod koniec ciąży, kiedy pacjenta na sprawdzenie dna oka. Innym powodem jest na przykład wysyłanie przez ginekologa pacjentki ciężarnej pod koniec ciąży, kiedy okulista ma ocenić, czy wewnątrz gałki ocznej nie ma jakichś uszkodzeń, które mogą być powodem problemów przy porodzie. I takimi problemami są na przykład uszkodzenia obwodowej siatkówki, gdzie powstają zwyrodnienia, które łatwo mogą ulegać przedarciu i doprowadzić do odwarstwienia siatkówki. Oczywiście każdy lekarz okulista wykonuje badanie dna oka, nawet jeśli pacjent przychodzi tylko po okulary. Wtedy może rozpoznać typowe uszkodzenia czy też choroby, które dotyczą oczu. I tak na przykład obserwując nerw wzrokowy, bardzo łatwo można rozpoznać, kiedy dochodzi do choroby, która nazywa się jaskrą. Kiedy w gałce ocznej powstaje zbyt duże ciśnienie, dochodzi do ucisku na nerw wzrokowy, on staje się blady, zagłębiony i wtedy okulista, obserwując dno oka, może z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że obserwuje nerw wzrokowy w jaskrze. Także inne zmiany, na przykład zmiany w tętnicach, żyłach, na przykład zatory, zakrzepy w siatkówce i wspomniane przeze mnie zmiany w retinopatii cukrzycowej na przykład. Centralna część siatkówki to bardzo często problemy związane z jakimiś zwyrodnieniami, zwłaszcza w okresie starszym życia, kiedy dochodzi do zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w różnych jego postaciach. I te zwyrodnienie bardzo często prowadzi do ślepoty, do braku możliwości widzenia centrum. Widzimy bokami, ale nie centrum. Więc też bardzo istotne badanie pod kątem obserwacji plamki w siatkówce. Ale także obwodowej siatkówki, bo mówimy plamka, to znaczy ta centralna część siatkówki, gdzie pada większość obrazu, który obserwujemy. Natomiast jest też ta siatkówka, która nie bierze udziału w procesie widzenia i ona jest taka obwodowa i tam powstają bardzo często zmiany zwyrodnieniowe, które powstają wskutek troszeczkę gorszego krążenia i nieco cieńszej struktury siatkówki. I tam powstają właśnie takie przedarcia, pęknięcia, zmiany zwyrodnieniowe, kraciaste, które predysponują do odklejenia się siatkówki. Więc ta obserwacja jest również bardzo ważna.
1: A z Pana doświadczenia jak to wygląda? Jakie najczęściej stwierdza Pan problemy na podstawie właśnie badania dna oka?
0: Ja myślę, że to, co wspomniałem, trudno mi powiedzieć, co najczęściej, bo tak naprawdę nowotwory, ja im poświęciłem troszkę czasu przed chwilą, ale tak naprawdę nowotwory trafiają się rzadko, więc to nie jest tak, że co drugi pacjent ma jakieś bardzo poważne zmiany. Natomiast myślę, że siatkówka jest bardzo często takim miejscem, którym stwierdzamy jakieś nieprawidłowości, zwłaszcza ta obwodowa siatkówka, ale też i u starszych osób, jak wspomniałem, te choroby plamki, które są tak istotne, które trzeba pilnować, dlatego że zdarzają się coraz częściej i przez niezdrową dietę, którą wiele osób niestety zaniedbuje, myślę, że to ulega nasileniu.
1: Jeżeli badanie dna oka wykaże jakieś nieprawidłowości, to co wtedy? Czy jest jakiś schemat, czy tutaj raczej trzeba kierować się

0: lekarskim doświadczeniem.
1: Jeśli na dnie oka stwierdzimy jakieś nieprawidłowości, to możemy wykonać badania, które są jakby drugim krokiem. I to są badania nieco bardziej zaawansowane, na przykład dostępne w naszym ośrodku, to badanie tomografii siatkówki OCT. I w badaniu tym laser omiata siatkówkę i powstaje trójwymiarowy obraz tej siatkówki ze wszystkimi jej strukturami, z nieprawidłowościami, które mają wielkość mikrometrów. Także jest to bardzo duża rozdzielczość i bardzo dużo szczegółów siatkówki możemy obserwować w tym badaniu. Na dużym ekranie widzimy obrzęki siatkówki, widzimy tworzące się naczynia pod siatkówką, które nie widzimy oglądając tą siatkówkę. Widzimy jakieś uniesienie, ale nie wiemy, co jest pod spodem i nagle laser nam to uwidacznia. Więc badanie OCT jest badaniem bardzo często robionym, tym bardziej, że nie jest inwazyjnym badaniem. Innym badaniem jest badanie, gdzie wykorzystujemy niewielką ilość kontrastu, który podaje się do żyły. Badanie nazywa się angiografia fluoresceinowa i to badanie polega na tym, że ten kontrast wędruje sobie do oka przez naczynia tętnicze, potem następuje pasaż przez tkanki do naczyń żylnych i czasami gdzieś się odkłada ten kontrast, czasami gdzieś szybko odpływa, gdzieś się zatrzymuje, więc na tej podstawie, dzięki zdjęciom cyfrowym, potrafimy przeanalizować, co się dzieje w tych strukturach, czy gdzieś szwankuje przepływ krwi, czy gdzieś ulega on zatrzymaniu, gdzieś jest obrzęk i te struktury, widzimy naczynia pod siatkówką, więc te struktury ukryte nagle stają się jak na dłoni widoczne i można podjąć właściwą diagnozę i leczenie.
0: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był dr Mikołaj Krajewski, specjalista chorób oczu z Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

0: Alexis Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Radio Soreczyn. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
5: Zbliża się 14, zbliżają się najnowsze wiadomości.
6: Tego jeszcze w sochaczewskich szkołach nie było. Będą specjalne warsztaty dla uczniów, nauczycieli, ale także dla rodziców. Szczegóły już za chwilę. Za kilka dni rusza remont ważnej drogi w Brzozówku w gminie Iłów. Rozmawiamy z wójtem Janem Kraśniewskim. Nowy zastępca kierownika Sochaczewskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To osoba dobrze znana mieszkańcom. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Tego jeszcze w sochaczewskich szkołach nie było. We wrześniu ruszył tu rekomendowany program Unplugged, którego celem jest zmniejszenie ryzyka sięgania po substancje psychoaktywne. O szczegółach zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
7: Programem objęte są wszystkie szkoły podstawowe. Jest to 16 oddziałów klas siódmych. W każdym oddziale przeprowadzonych będzie 16 warsztatów profilaktycznych, więc to jest bardzo szeroki zakres. Warsztatami objęci będą również rodzice, uczniów i nauczyciele. Każdy uczestnik otrzyma również materiały dydaktyczne w postaci zeszytów ćwiczeń. Przy realizacji zadania uczestniczą też psycholodzy z poszczególnych placówek. To oni tworzą harmonogramy spotkań, czy dokonują ewentualnych zmian, tak aby program mógł być w terminie i w pełni realizowany. Program zakończy się 18 grudnia.
6: W najbliższych dniach ruszy remont drogi gminnej w Brzozówku. Prace będą prowadzone na blisko kilometrowym odcinku. Na inwestycje gmina Iłów pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Ponad 900 tysięcy samorząd dołoży z własnych środków.
8: Ja mam satysfakcję, że w końcu ta droga w Brzozówku, Targaszew, zostanie wykonana, bo ta droga była dyskutowana już w pierwszej debacie tu w Radio Sochaczew, więc ile czasu upłynęło, żeby to zrealizować, ale cieszę się. Zawsze były przeszkody, nie tylko finansowe. Szerokość pasa drogowego była wątpliwa ze względu na duże koszty. Myśleliśmy o tym, żeby to podzielić na odcinki, ale uważam, że dobrze, że to w całości wykonamy, zamkniemy, bo ileż można mieszkańcom odpowiadać, jeszcze nie teraz.
6: Mówił wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski, który ma nadzieję, że prace zakończą się szybko.
8: Myślę, że od poniedziałku zaczną się roboty i myślę, że nie potrwają dłużej jak tydzień. Jestem przekonany, że w tym samym tygodniu pewnie się zamkną, ale nie chcę za dużo obiecywać mieszkańcom. Przed nimi trochę tam nieporządku, trochę utrudnień, no ale cóż, to jest tydzień utrudnień w stosunku do korzyści.
6: Jarosław Pachowiak, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie, ma nowego zastępcę. Jest nim Cezary Dudek, radny gminy Sochaczew, znany mieszkańcom także jako rugbista Orkana. Prywatnie Cezary Dudek prowadzi ekologiczne gospodarstwo sadownicze. W planach nowego kierownictwa jest odbywający się raz w miesiącu przy siedzibie agencji ryneczek z ekologiczną żywnością. Szczegóły wkrótce.
9: 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
10: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
9: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No to zobaczmy, jak z tą pogodą. 20 stopni Celsjusza w tym momencie w Sochaczewie i okolicach. Po 14, no nawet do 21 może dzisiaj dobić. Ciśnienie bardzo wysokie, 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje średnio z prędkością 13 km na godzinę ze wschodu. A w nocy ta temperatura spadnie do 10 kresek, tyle będzie najmniej.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: A jutro też słonecznie, więc można powiedzieć, że takie słońce z Jamajki jest w tej chwili z nami. I o tym teraz Gumbay Dance Band w Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Za chwilę także rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Kto nim będzie? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Madame Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

już za chwilę w Radiu Słuchacze w rozmowie z naszymi popołudniowymi gośćmi będziemy zapraszać na to, co już w najbliższy weekend w Młodzieszynie, czyli festyn Dzień Święto Ziemniaka. O tym już za moment.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Nóż do 100!
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.

0: 6, cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Młodzieszyn, Monika Pietrzyk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jest z nami również Paulina Dylik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki.
7: Dzień dobry.
5: Oraz Agnieszka Kozłowska, zastępca prezesa tegoż KGW. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: Dzisiaj będziemy zapraszać słuchaczy i mieszkańców na Dzień Pieczonego Ziemniaka. To jest taki festyn. Co możemy pani wójt o tym wydarzeniu powiedzieć?
6: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, już właśnie 10 października w godzinach od 14 do 18 zapraszamy mieszkańców gminy Młodzieszyn i nie tylko mieszkańców gminy Młodzieszyn, ale również mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego na wyjątkowe wydarzenie, którym będzie festyn pod nazwą Dzień Pieczonego Ziemniaka, który odbędzie się przy parku Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Bardzo się cieszę, że możemy zaprosić w radiu wszystkich, którzy chcą wziąć udział we wspólnym jesiennym, popołudniowym, można powiedzieć wieczorze, przy dobrej muzyce, zabawie i oczywiście przy pieczonych ziemniakach. Chcemy, aby był to czas integracji oraz wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. Zapraszamy na ten festyn.
5: Będzie też ciekawa atrakcja, czyli wybór króla i królowej ziemniaka. O co chodzi?
6: To jest taka nowość w gminie. To będzie atrakcja, tak jak pani redaktor powiedziała, wybór króla i królowej ziemniaka. Zachęcamy już dziś, aby rozpocząć poszukiwania wyjątkowych ziemniaków i przynieść je na festyn. W przypadku wyboru króla liczy się największy i najcięższy ziemniak. Natomiast w przypadku królowej zwycięży ten najbardziej oryginalny, śmieszny i taki nietypowy. Mam nadzieję, że mieszkańcy już po dzisiejszym wywiadzie, który tutaj mamy, zaczną szukać tych ziemniaków i do 10 będziemy mieli bardzo dużą, można powiedzieć, ilość, z których będziemy mogli cokolwiek wybrać. I myślę, że będzie przy tym dużo uśmiechu, dobrej atmosfery i dobrej zabawy. Będziemy wybierali pierwsze miejsce, tylko pierwsze miejsce i będzie to nagrodzone również. Będą nagrody, które będą ufundowane przez lokalnych sponsorów.
5: Będą też różnego rodzaju stoiska i strefy. Tak? Co o tym możemy powiedzieć?
6: Dokładnie. Podczas wydarzenia nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć między innymi zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, aby zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
5: Tutaj też taka ciekawostka i coś, czego jeszcze w gminie Młodzieszyn nie było i tutaj o tym rozumiem, że opowiedzą panie z KGW Harde Babki.
9: Tak, na pewno pani redaktor będzie sochaczewska grupa odkrywców. Spójrzcie w przyszłość oczami prawdziwych odkrywców. To prawdziwy czarodziejski czas, który będzie można spędzić z tymi cudownymi osobami. Zobaczymy na własne oczy dokonywanie unikalnych, wręcz filmowych skarbów, które są tak naprawdę różnymi pasjonatami. To może każdy coś znajdzie dla siebie, tak? Prócz tego będą jeszcze inni wystawcy i tutaj może coś powie więcej koleżanka.
7: Będą motodziki Kiernozia. To jest grupa pasjonatów motoryzacji. Chłopaki przyjadą na swoich maszynach. Będzie można zrobić sobie zdjęcia, pooglądać, porozmawiać o motoryzacji i naszą taką perełką na torcie, wisienką wprawdzie, będzie łowicki trackerking, czyli organizatorzy głównie łowickiego trackerkingu. Będą chłopaki ze swoimi maszynami, będzie swoje ich stoisko, gdzie będzie można pooglądać ciężarówki, porozmawiać o motoryzacji. Myślimy, że to ściągnie najmłodszych fanów motoryzacji i będzie co pooglądać.
5: Czyli będą ciężarówki i motocykle, tak?
7: Motocykle, ciężarówki, no i poszukiwanie skarbów w piaskownicy.
5: Pani wójt tutaj jeszcze chyba chciała coś dopowiedzieć.
6: Tak, właśnie ja chciałam jeszcze dodać, że będzie również przygotowana strefa dla dorosłych, jak i dla dzieci. W strefie dla dorosłych będą zawody, klasyczny bieg w workach, konkursy na najdłuższą obierkę oraz obieranie ziemniaka na czas. A również w strefie tej dla dzieci będą dmuchańce, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, animacje dla dzieci, poprowadzone przez wolontariuszy działających przy CUS Sochaczew. I tu chciałam gorąco podziękować koordynatorowi wolontariuszy Piotrowi Pętakowi oraz Danielowi Janiakowi, burmistrzowi miasta Sochaczew, za współpracę, bo zawsze nas wspierają tutaj, więc dziękujemy bardzo.
5: Rzeczywiście sporo osób zaangażowało się w to wydarzenie.
6: No dokładnie, bardzo dużo osób się zaangażowało i cieszę się bardzo, że to się odbędzie, no bo chcemy zrobić takie wydarzenie na większą skalę i przy okazji chciałam podziękować wszystkim osobom, instytucjom, wystawcom, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, szczególne podziękowania kieruję do sponsorów, którzy już zadeklarowali swoje wsparcie. Na końcu chciałam podziękować gorąco pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie za zaangażowanie i organizację imprezy. Bardzo doceniam Państwa pomoc, aktywność i pozytywną energię. Dzięki właśnie pracy możemy przygotować takie wydarzenie, które mam nadzieję wpisze się na stałe w kalendarz imprez naszych tutaj gminnych i, no i będzie taką tradycją.
5: Jeszcze nie wspomniałyśmy o jednym, czyli o zbiórce charytatywnej.
6: Dokładnie. Również organizujemy zbiórkę charytatywną, gdzie na nią serdecznie też zapraszamy wszystkich, bo podczas festynu będzie to akcja charytatywna, zbieranie pieniędzy na rehabilitację 6-letniego Antosia Wysockiego. Antoś od urodzenia zmaga się z wieloma ciężkimi schorzeniami. Przeszedł już 10 operacji, w tym kilka operacji ratujących życie, dlatego zachęcam Państwa gorąco do wsparcia tej zbiórki i będziemy wdzięczni, jak się wszyscy w tą zbiórkę również łączą, bo warto jest pomagać, naprawdę warto jest pomagać.
5: Jeszcze pytanie do pani z koła. Jak w ogóle przebiegają te przygotowania i czy te osoby, do których odezwałyście się z prośbą o wsparcie wydarzenia, rzeczywiście zareagowały entuzjastycznie? Trzeba było ich trochę namawiać?
7: Ja może powiem tak, że Sochaczewskiej Grupy Odkrywców to nie trzeba namawiać, oni nas dobrze znają. My znamy ich żołądki. Wiemy, jak chłopaków nakarmić i skłonić do tego, żeby do nas dojechali. Łowicki Tracker King, chłopaków dopiero poznajemy, ale mamy nadzieję, że to też będzie dalsza część na współpracę i na przyszłe imprezy w naszej gminie. No a Kiernozia, no sąsiednia gmina, znaczy miasto praktycznie, tak, bo Kiernozia to już jest miasto, więc mamy też nadzieję na współpracę z chłopakami.
5: Co możecie powiedzieć o swoim kole? Dużo was jest?
7: Dużo jest osób w kole, no mniejsza część działających mocniej, mniej, ale każdy jest u nas ważny, więc każdy coś wnosi do koła. Cieszymy się, że możemy się spotykać w grupach, organizować różne imprezy, pomagać pani wójt, pomagać pracownikom GOK-u i... Cieszymy się, że tak to wszystko razem idzie do przodu. Jesteśmy już 5 lat, więc...
5: Co tam ostatnio szykowałyście ciekawego? Coś na dożynki?
9: Na dożynki braliśmy udział w konkursie na smalec. Dostałyśmy tylko wyróżnienie, ale w tamtym roku zajęłyśmy pierwsze miejsce, więc
5: tam
9: także...
5: To była jakaś fantastyczna nazwa, to... Tylko co to było?
9: Hardy mix. Taki hardy mix to były różne smalce, to były nasze takie autorskie przepisy na ten smalec. Był smalec ze śliwką, z jabłuszkiem, z cebulką, z pieczarką. Naprawdę można było skosztować. Myślę, że zawsze warto brać udział w takim konkursie, nawet jeżeli nie jest się kołem czy jakimś stowarzyszeniem, bo fajna przygoda, fajne doświadczenie przede wszystkim, tak? No i super nagrody są ufundowane, więc także zawsze można coś tam wygrać.
5: Teraz będziecie odpoczywać już w tym okresie jesienno-zimowym po festiwalu ziemniaka, czy jeszcze coś macie w planach?
9: Myślę, że tutaj nasza kochana pani wójt coś dla nas wymyśli i coś tam może jakąś potańcówkę zrobimy, bo tak jak mówię, 5 lat niedługo i może coś zrobimy.
5: Pani wójt,
6: na pewno coś zrobimy, tak jak tutaj już wcześniej rozmawiałyśmy, w sumie wspomniałyśmy, że może zrobimy mikołajki, ale to tak miało być... Na razie nie mówione, ale możemy już, wiemy, możemy tak, już cokolwiek powiedzieć, że prawdopodobnie będą mikołajki robione, wspomniałam tutaj z kołem gospodyń Harde Babki. I myślę, że jak zawsze wypalą, bo dziewczyny tutaj dzielnie działają, wspierają mocno, mają dużą ekipę i na pewno to nam wypali.
5: To na koniec pozostaje jeszcze zaprosić naszych słuchaczy i mieszkańców gminy Młodzieszyn na święto, na Dzień Pieczonego Ziemniaka i przypomnieć, kiedy ono się odbędzie.
6: Szanowni Państwo, dokładnie, pani redaktor, szanowni Państwo, serdecznie i gorąco zapraszamy 10 października w godzinach od 14 do 18 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie na festyn pieczonego ziemniaka. Nie zapraszamy tylko naszych mieszkańców gminy Młodzieszyn, ale również zapraszamy mieszkańców całego powiatu i możemy wyjść poza powiat, jak to było na ostatnich fajfach. Nawet byli państwo z Warszawy, więc bardzo się cieszę, że Młodzieszyn się również tak rozwinął i podchodzimy aż prawie, że pod Warszawę dokładnie. Serdecznie zapraszamy i liczymy na państwa obecność.
5: Panie też zapraszają.
9: Oczywiście.
5: Atrakcji nie zabraknie, to już słyszeliśmy podczas tej rozmowy, a ja już bardzo dziękuję. Przypomnę, że w naszym studiu była wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, Paulina Dylik oraz Agnieszka Kozłowska z Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki. Dziękuję serdecznie.
6: Dziękujemy bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698-694-974.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Już za 8 minut będzie 15, a wtedy także najnowsze wiadomości w Radio Sochaczew, a w nich m.in. o inwestycjach drogowych na terenie Sochaczewa, zarówno tych, które trwają, i tych, które mają rozpocząć się w najbliższej przyszłości. Bądźcie z nami, a będziecie na bieżąco także i z tymi drogowymi inwestycjami. Do 15 jeszcze oddział zamknięty i Imagine Dragons.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
9: Zaczynamy od inwestycji drogowych na terenie naszego miasta, za chwilę ruszą kolejne prace. To odpowiedź na potrzeby uczniów, 80 ze wsparciem spółki CPK. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie także o ważnym meczu naszych piłkarzy. To już dzisiaj. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Remont ulic Polnej, Krzywoustego czy na osiedlu Korczaka to tylko przykłady inwestycji drogowych wykonanych w tym roku w Sochaczewie na zlecenie ratusza. Obecnie także trwają prace.
10: Obecnie na ulicy Konstytucji 3 Maja kończymy remont chodnika na całej długości tej ulicy oraz niedawno rozpoczęliśmy dość dużą inwestycję, to jest remont ulicy Kolejowej. Jest to przewidziana na okres 26-27, myślimy, że gdzieś maksymalnie do czerwca przyszłego roku tą inwestycję zakończymy. Udało nam się pozyskać na tą inwestycję 60% dofinansowania. Pochodzi ono z Urzędu Marszałkowskiego, więc to jest kwota ponad 800 tysięcy, naprawdę pomogła nam w sfinansowaniu tej inwestycji.
9: Mówił Sławomir Dragański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta. W planach są kolejne inwestycje.
10: Jeszcze w tym roku szybko tak chcemy zrobić ulicę Bema i taką drogę wewnętrzną przy ulicy Długiej, a w przyszłym roku rozpisujemy właśnie przetarg na remont przebudowy ulicy Makowej w Sochaczewie.
9: To odpowiedź na potrzeby uczniów, a raczej uczennic w Sochaczewskiej 80, a ściśle w jej części warsztatowej powstanie łazienka dla dziewcząt. Wbrew pozorom to historyczna inwestycja. Takiego pomieszczenia w tym miejscu bardzo brakowało. Pomogą środki od spółki CPK. W planach powiatu są kolejne inwestycje na terenie szkoły.
11: Przebudowa, właściwie budowa od początku kompleksu sanitarnego, to jest kolejny krok działań powiatu sochaczewskiego jako organu prowadzącego w celu poprawy warunków kształcenia, warunków socjalnych, bytowych naszych uczniów, nauczycieli. Planujemy pod koniec przyszłego roku, konkretnie październik, zwolnić liczne pomieszczenia w CKP, które w tej chwili są zajmowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, co da nam kolejny impuls do rozwoju tej szkoły, bo ta szkoła kształci i będzie kształciła bardzo wysoko wyspecjalizowane kadry dla potrzeb oczywiście Centralnego Portu Komunikacyjnego.
9: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Na remont sanitariatu w 80 spółka CPK przekazała 140 tysięcy złotych w ramach programu Edukacja.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: I jeszcze ważna informacja sportowa. Dziś wielki finał Pucharu Polski Okręgu Płockiego. O godzinie 18 w Gąbinie piłkarski Orkan zagra z obrońcami tytułu Chopinem Sanniki, drużyną Rafała Murasa, który w przeszłości awansował z Promykiem Nowa Sucha z okręgówki do piątej ligi. Trzymamy kciuki za naszych.
12: Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
13: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym
12: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4 piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowe okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
14: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
12: Przepisy wejdą w życie w nowym roku.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Czy coś się zmienia w pogodzie? No na pewno ten 1 stopień Celsjusza nam jeszcze teraz wskoczył, także 20-21 stopni to może być najcieplejszy moment tego dnia. Dużo słońca do końca dnia, w nocy tych chmur trochę będzie, ale bez żadnych opadów, nie przewidujemy takowych. Jutro również słonecznie i mało tego, jutro jeszcze cieplej, bo nawet z tego co patrzę, to będzie u nas do 23 kresek na plusie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Pogodny dzień. Środek tygodnia, a więc kto już chciałby weekend, no to bardzo blisko już jest do tego weekendu. Bardzo blisko też na przykład jest do wyjścia z pracy pewnie wielu osób, no bo to już po 15. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Kulen the Gang na początek tej godziny.

0: Megan Trainor w Radiu Sahaczew, a tymczasem dzisiaj oficjalnie otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy w Sochaczewie. Jak to wszystko wygląda, jak wyglądało samo otwarcie, o tym szerzej na tusochaczew.pl, a na pewno do tematu wrócimy także w najnowszych wiadomościach lokalnych. Wracamy za chwilę do muzyki Desireless, Starsa, Ray Parker czy Artur Rojek przed nami w programie Jeszcze Więcej Muzyki.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

już za kilka chwil w Radiu Sochacze w Trafik. Będą to najbardziej aktualne wiadomości z dróg. Jeśli macie informacje, w których miejscach Sochaczewa i okolic aktualnie korkuje się aż nadto, no to podzielcie się taką informacją z naszymi słuchaczami. 46 863 22 22. Dzwońcie pod ten numer.

0: licealną. A jeśli chodzi o licealną, też nieco wcześniej, okolice Ronda przy Wąskotorówce, no tutaj duże utrudnienia, tu faktycznie jest sznur samochodów. Dalej ulica Piłsudskiego też może się korkować przy ulicy Głowackiego, przy Olimpijskiej i przy Warszawskiej. Aleja 600-lecia tutaj z kolei największy ruch w okolicach Pokoju Polnej, supermarketu Trojanowskiej, a skoro Trojanowska, to także Łąkowa Młynarska i trasa do Chodakowa. Tam ruch jest, no i miejscami może być naprawdę intensywnie, ale raczej zatrzymywać się na długo nie powinniście. 92 w stronę Warszawy, tu bez większych kłopotów. 50 w stronę Wyszogrodu, przejezdna w stronę Żyrardowa, również w stronę Łowicza. 92 droga krajowa, bez większych kłopotów. 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej na pewno się zatrzymacie na dłużej, podczas gdy jedziecie w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Brochowa, tu zatrzymywać się nie powinniście. Płynnie ruch się odbywa bez większych utrudnień.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
7: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy.

0: Buduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

A już za kilka chwil punktualnie o 16 najnowsze wiadomości z Czewa i okolic. Będzie m.in. o dzisiaj otwartym zakładzie opiekuńczo-leczniczym. No bo już oficjalnie został ten zakład otwarty, o tym za chwilę w Radiu Sochaczew. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
5: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
12: Mamy godzinę 16, mamy też wiadomości w Radiu Sochacze.
13: Zaczynamy od uroczystego otwarcia zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Zakończył się remont drogi gminnej w miejscowości Sarnów. Wójt Damian Jaworski podsumowuje inwestycje. W tym serwisie mamy też zaproszenie na koncerty w ramach cyklu Cała Polska gra Chopin. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Budynek po szpitalu psychiatrycznym zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Dziś miało miejsce uroczyste oddanie do użytku pierwszego w Sochaczewie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na inwestycje powiat pozyskał 20 milionów złotych z KPO. Pieniądze pozwoliły na gruntowną przebudowę, odnowienie i wyposażenie budynku.
14: Starania o ten zakład opiekuńczo-leczniczy rozpoczęła już pani starosta. Jeszcze z dyrektorem Szenkiem w 2016 roku my byliśmy razem u dyrektora Dzięgielewskiego przed pandemią, to był rok 19. No i następnie była pandemia, były kłopoty, szukanie pieniędzy, powolutku coś tam zaczynaliśmy robić, działaliśmy przy wsparciu powiatu. No i dzisiaj mamy ten dzień, że ZOL powstał. Nie powiem, że nam się to udało, my to po prostu zrobiliśmy.
13: Mówił dyrektor szpitala Robert Skowronek. Sochaczewski ZOL może przyjąć 91 podopiecznych. Stosowny kontrakt z NFZ został już zawarty.
15: Mamy nowoczesny, nowocześnie wyposażony obiekt, który mam nadzieję będzie służył mieszkańcom naszego powiatu, ale też i wspierał rodziny, bo jak wiemy, opieka nad osobą, która jest chora przewlekle, jest też trudna, wymaga czasu. A dzisiaj mamy takie czasy, że większość z rodzin pracuje i można będzie tutaj uzyskać fachową opiekę nad swoimi bliskimi.
13: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Wkład własny powiatu w tę inwestycję wyniósł prawie 4 miliony złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: I zaglądamy do gminy Rybno. Zakończył się remont drogi gminnej w miejscowości Sarnów. Do jego przeprowadzenia samorząd wykorzystał nieodpłatnie pozyskany destrukt asfaltowy. Koszt prac wyniósł w sumie 77 tysięcy złotych.
3: Cieszę się szczególnie z tego, że po raz kolejny mogliśmy wykorzystać destrukt asfaltowy nieodpłatnie pozyskany przez gminę Rybno od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. To materiał, który pozwala nam realizować kolejne zadania drogowe przy racjonalnym wykorzystaniu środków z naszego budżetu.
13: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. I jeszcze zaproszenie. Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach rusza w teren. W październiku kilka koncertów w ramach cyklu Cała Polska gra Chopina. O szczegółach dyrektor centrum Monika Patrowicz.
16: Zaprosiliśmy do współpracy profesora Andrzeja Tatarskiego, który będzie na tych koncertach grał przepięknie Fryderyka Chopina i nie tylko, ale też na niektórych koncertach pojawi się ze swoim wybitnym, wspaniałym uczniem, który porywa publiczność. Zachęcam bardzo serdecznie. 11 października Zamek w Gostyninie, 16 października Pałac w Studzieńcu i kolejne 4 jeszcze koncerty, które Państwu, jak będzie bliżej ten czas, w listopadzie też zapowiem. Bardzo serdecznie zapraszam. Śledźcie naszego Facebooka, nasze fora społecznościowe. Tam na bieżąco informujemy, gdzie gramy te koncerty. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.
13: Zapraszamy na koncerty i do wysłuchania kolejnych wiadomości lokalnych.
17: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
10: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą dziś obowiązywać na stacjach. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 86 groszy. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7 zł i 74 grosze. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7 zł i 80 groszy za litr. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie, urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 20 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
10: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Moja i twoja muzyka.
12: No to mamy 6 minut już po godzinie 16. Dzisiaj, moi drodzy, wszyscy jesteśmy z piłkarzami Orkanu. Dlaczego? Ano dlatego, że takie piękne rzeczy się dzieją, że nasi piłkarze sochaczewscy będą rozgrywać dzisiaj bardzo ważny mecz, o którym za moment wam opowiem. A dziś, 7 października, w środę, mamy dzień wanny między innymi, o czym słyszeliście pewnie rano. Dużo dobrej muzyki na udany dzień, na udane popołudnie i dobry wieczór właśnie w Radiu Sochaczew. Także dzień dobry, dobry wieczór, startujemy.
0: Moja i twoja muzyka.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: 14 minut po godzinie 16, a w hicie dnia w Radiu Sochaczew Abba i Gimme, czyli Dawaj Mnie Ten Puchar. Z pozdrowieniami dla wszystkich kibiców, dla wszystkich piłkarzy klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, dla trenerów, dla sztabu, dla tych wszystkich, którzy będą dopingować drużynę w dzisiejszym finale Okręgu Płockiego Pucharu Polski właśnie w Gąbinie. Ten mecz o godzinie 18 w Radiu Sochaczew. O wyniku tego spotkania, o tym, co dzieje się na boisku, też usłyszycie. Klub piłkarski Orkan Sochaczew, Chopin Sanniki, dokładnie dziś o godzinie 18 w Gąbinie. Wielki finał. Trzymamy kciuki.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Wszystko się zgadza, 19 minut już minęło od godziny 16, a my mamy taki półmetek tygodnia. Z tej perspektywy weekend wydać już wyraźnie jak zamek w Sochaczewie przy dobrej pogodzie. Także zachwycamy się, moi drodzy, tym, co nam los rzuca pod nogi. I mam nadzieję, że w pracy też sobie radzicie z obowiązkami. Jak jest 16:19, to myślę, że już część z was nawet już w drodze do domu, chociaż na warszawskiej sytuacja taka jak typowe popołudnie, czyli korki i spowolnienie, jeżeli chodzi o drogi. Sytuację na drogach też sprawdzimy w tej godzinie za moment, ale też zerkniemy na tusochaczew.pl, bo są informacje o dużych i niezłych pieniądzach, które płyną do Sochaczewa.
5: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
11: Cześć, tu Influencen, ten od Sen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
16: Moja i twoja muzyka.
17: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
18: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
19: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
16: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Cześciutko w Sochaczewie, naprawdę na ulicy Warszawskiej, zwłaszcza na odcinku między Aleją 600-lecia a Staszica. Tutaj tradycyjnie stoicie w obu kierunkach. Od stadionu praktycznie koreczek się zaczyna na ulicy Warszawskiej. Ciągnie się to wszystko przez most praktycznie do tego rozwidlenia dróg Płockiej i Łowickiej. Z Gawłowskiej też chwilę czekacie na dojazd do ulicy Płockiej, natomiast też i z mniej więcej Okrzei 15 sierpnia z Licealnej też w kierunku Traugutta. Ten kolek jest dość długi. Na Piłsudskiego pojedziecie wolniej. No i jeżeli chodzi o obwodnicę na tym odcinku między Rondem Kuznocińskim a 15 sierpnia. Także w wielu miejscach po prostu noga z gazu. I co poradzić? Wylotówki za to drożne. Droga z Kuznocina w 92 w kierunku Karolkowa Szwarockiego wygląda dobrze. Dojazd 50 do A2 także. No i na 92, czyli praktycznie między Sochaczewem a Stolicą, na tych wszystkich odcinkach też ten ruch wzmożony. Wolniej przez większe miejscowości, przez Błonie, Ołtarze, Ożarów Mazowiecki, czy na 580 przez Leszno i Stare Babice. Ten wyjazd przez Bemowo właściwie to przekorkowany po całości. No ale potem już gdzieś tam na tych prostych odcinkach sytuacja jest nieco lepsza. Jak miniecie Leszno, to już potem droga do Sochaczewa przez Żelazową Wolę powinna wyglądać bardzo dobrze. Proszę na siebie uważać. No, o utrudnieniach też możecie informować innych kierowców poprzez Radio Sochaczew pod numerem 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.

0: uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński, Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: rozumiem.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
8: Jest 17. Już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Sochaczew.
9: A zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
10: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
9: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz-milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
11: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
9: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
1: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 19 stopni w Sochaczewie, bez deszczu, chmury na niebie są, ale ma być pogodnie, taki też będzie wieczór. Z temperaturami na poziomie 13-14 stopni. W nocy trochę chłodniej, natomiast jutro 23 stopnie w ciągu dnia. Szansa na opady jest niewielka, ale deszcz może pojawić się w sobotę i niedzielę. Temperatury nam spadną do 15 stopni, ale chmury też na niebie się pojawią. Deszczowy także początek przyszłego tygodnia i temperatury od właśnie 14 do 16-17 stopni. Słońca jakby mniej w tych najbliższych dniach, ale ono jeszcze w październiku piękną jesienią się na pewno pojawi.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Moja i Twoja muzyka.
8: W ogóle dzisiaj w kalendarzu jest też Dzień Efektywności Energetycznej. Ja wiem, że to się pewnie dotyczy ciepła budynków i tak dalej, natomiast biorąc pod uwagę naszą efektywność energetyczną, to im bliżej końca tygodnia, tym chyba jest mniejsza. Tak mi się wydaje. Wanted, Chasing the Sun, Turn the Lights Off. Fantastyczny numer ten za moment też w Radiu Sochaczew. 5 po 17 już i przypominam, Amelia, Justyna, Maria, Marek i Mateusz dziś przyjmują życzenia imieninowe.

0: 19 minut minęło od godziny 17. Kygo, Max McNone, dokładnie Take Me Back słyszeliśmy przed momentem. No i świetne informacje płyną z portalu tu sochaczew.pl. Zresztą jeżeli dzisiaj słyszeliście wiadomości lokalnych w radiu Sochaczew, czy informacje płynące właśnie z naszego lokalnego gruntu, to na pewno obiło wam się o uszy, że za nami uroczyste otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Mieści się on w kompleksowo zmodernizowanym i wyposażonym budynku po szpitalu psychiatrycznym, a przebudowa obiektu była możliwa dzięki dotacji pozyskanej przez powiat z programu KPO. Już nie 25, a 91 łóżek, już nie budynek, w którym niegdyś mieścił się szpital psychiatryczny, a nowoczesny zakład właśnie opiekuńczo-leczniczy mamy. W środę miało miejsce dziś uroczyste otwarcie pierwszego w Sochaczewie ZOL-u. Dokładnie kwota 20 milionów złotych, wkład własny powiatu na poziomie 4 milionów złotych. Tak to wszystko wygląda finansowo, o tym przeczytacie na tusochaczew.pl, a jest o czym czytać, bo to jest kolejny ważny krok, który poprawi jakość leczenia, no i życie sochaczewskich pacjentów.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: No myślę, że powolutku już możemy odliczać, zwłaszcza, że kibice dojeżdżają do Gombina. Wiemy, że tam wielkie spotkanie okręgu płockiego w ramach regionalnego Pucharu Polski, finału regionalnego Pucharu Polski. Orkan Sochaczew będzie grał z Chopinem Sanniki. Chopin Sanniki, obrońca tytułu. Tam za sterami trener Rafał Muras, zresztą znany w Sochaczewie pod kątem i efektywności w Promyku, bo przecież to on z okręgówki do piątej ligi wprowadził piłkarzy Promyka Nowa Sucha, a do tego wszystkiego także i biegacz, więc tutaj możemy liczyć na dobre przygotowanie rywali, którzy zresztą bronią tytułu. Orkan, spektakularnie wdarł się do tego finału, więc trzymamy kciuki, by ta historia zakończyła się happy endem. Spotkanie o godzinie 18 też będziemy relacjonować w Radiu Sochaczew, więc jeżeli zastanawiacie się, jak będzie szło naszym, to tutaj najważniejsze informacje, podsumowanie pierwszej i drugiej połowy tego meczu. Poza tym za moment też zaproszę Was na mecz naszych rugbistów, który już w niedzielę. A my zbliżamy się do godziny 18.23. Minuty jeszcze nam zostały w Radiu Sochaczew, by posłuchać fantastycznej muzyki.
0: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: 12 minut do godziny 18, moi drodzy, czasami chodzą po głowie człowiekowi różne rzeczy. Jedną z takich rzeczy może być na przykład ziemniak. Ja wiem, że mamy w powiecie miłośników ziemniaków w stanie stałym, mamy też miłośników ziemniaków w stanie ciekłym. Nie wiem, czy jednych i drugich będzie można spotkać w Młodzieszynie, a mówię Młodzieszynie nieprzypadkowo, dlatego że gmina Młodzieszyn jest fantastyczna, tam można potańczyć, można się pobawić, można także świętować Dzień Pieczonego Ziemniaka właśnie 10 października od godziny 14 do 18 w parku przy gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, będzie wybór króla i królowej ziemniaka, czyli największego, najcięższego okazu oraz najbardziej oryginalnego i zabawnego kształtu, więc jeżeli takie ziemniaki macie u siebie gdzieś tam w zanadrzu, to można je zgłosić. Pokazy motoryzacyjne, ognisko, strefa dla dzieci, dmuchańce, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków, tatuaże wodne i brokatowe, to wszystko będzie czekało na Was w Młodzieszynie. Zachęcam Was do nie tylko odwiedzin gminy Młodzieszyn, ale i do odwiedzin portalu Tu Słuchacze.pl i zakładki Co, Gdzie, Kiedy. Tam informacje o najważniejszych i najfajniejszych imprezach w naszej okolicy.
1: Radio Słuchaczy.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.
8: Minęła 18, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
10: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym
9: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowe okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersytetu numer 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
11: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
9: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
12: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
9: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
4: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 17 kresek na plusie, wiatr do 10 km na godzinę, więc szału nie ma. Ale wieczór pogodny i to się liczy. Powolutku słońce chyli się ku zachodowi. Ciemniej nam się zrobiło, ale to nie znaczy, że temperatura nagle będzie spadać. Aczkolwiek w nocy zdecydowanie chłodniej. Za to w najbliższych dniach temperatury do 23 stopni. Tak będzie jutro. W piątek 15 kresek na plusie. Sobota i niedziela z delikatnym deszczem i chmurami też na 15. No i w sobotę faktycznie może popadać. W przyszłym tygodniu tak ze zmiennym szczęściem z temperaturami od 14 do 16 stopni, ale i z odrobiną słońca.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Moja i Twoja muzyka.
8: Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew, moi drodzy. To Wam mogę obiecać w ciemno. 6 minut po godzinie 18 i Tom Boxter, Antonia, Morena na początek, Alvaro Soler będzie także, Vanessa Morosi, Absolutely Everybody, no i oczywiście Zalia z fantastycznym utworem Tylko Kochaj Mnie. Mark Ronson dalej, Lady Punk w tej godzinie, Fastboy, no i kilka informacji muzycznych, zwłaszcza, że płyty na horyzoncie i nowości od naszych rodzimych twórców. O tym za moment.
4: Moja i Twoja muzyka.

0: Było blisko, żeby wyjść na prowadzenie. Klub piłkarski Orkan Sochacze w Chopin San Niki w finale Mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego. 0-0, 22-23 minuta. Kilka minut temu była szansa na wykorzystanie rzutu karnego, ale kapitan Bartłomiej Rybak, kapitan Orkanu, niestety chybił. Uderzył po ziemi, koło słupka po lewej stronie, niestety strzał niecelny i dalej 0-0, ale mecz się może podobać. Wysoko grają drużyny, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. No i trzymamy mocno kciuki za właśnie piłkarzy w czerwonych strojach, czyli za piłkarzy Orkanu. Natomiast rugbowe emocje w niedzielę, zapraszamy wszystkich gorąco na mecz Ekstraligi Rugby, kolejkę numer 6. Orkan Sochaczew niepokonany, rugbiści Orkana zagrają z Lifestyle Cateringarką Gdynia, która przed momentem rozgromiła Ogniwo Sopot, Energo Ogniwo Sopot w Derbach Sopotu, więc przyjeżdża naprawdę mocny zespół z apetytem na miejsca w czołowej czwórce. Będzie z kim i o co powalczyć. Ten mecz o 16 w niedzielę.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama. Dope.

0: Moi drodzy, sprawa wygląda w ten sposób, że 24 minuty pozostały do godziny 19, a za moment posłuchamy Mateusza Pawłowskiego, zawodnika naszej drużyny Rugby, czyli Orkana Sochaczew, zawodnika, który realizuje się w roli drugiego trenera, asystuje Tomaszowi Malesie. Jak się okazuje, pracy jest sporo. Jeżeli chcielibyście posłuchać, to warto zostać z Radiem Sochaczew, bo już za moment rozmowa właśnie z naszym drugim trenerem. Kilka słów od Mateusza Pawłowskiego odnośnie tych obowiązków i odnośnie nadchodzącego spotkania.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sokaczew.
1: A już za moment połączymy się z moim redakcyjnym kolegą Kubą Skumiałem, który jest na meczu w Gombinie, tam w finale Mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego. Właśnie klub piłkarski Orkan Sochaczew walczy z Chopinem Sanniki. Co tam się dzieje, o tym za moment nasz reporter.

0: 8 minut przed godziną 19 w Gąbinie Orkan nie wykorzystał rzutu karnego. Dokładnie Bartłomiej Rybak przestrzelił właśnie w początkowych minutach, w pierwszym kwadransie gry. A co było dalej, o tym już teraz Kuba Skumiał, mój redakcyjny kolega, który jest w Gąbinie.
1: Finał Mazowieckiego Pucharu Polski, delegatura Płock, KP Orkan Sochaczew kontra Chopin Sanniki na boisku MKS Błękitnych Gąbin. Bardzo emocjonująca pierwsza połowa. W 35 minucie Oskar Stencel zanotował bramkę dla Orkana Sochaczew. Była to akcja, gdzie z prawej strony boiska zawodnik Orkana Sochaczew dosłownie przed bramkarzem na pustą bramkę wystawił Oskarowi strzał. Trafił bez problemu. Aktualnie czekamy na początek drugiej połowy.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: O tym, co dzieje się w Gąbinie podczas regionalnego Pucharu Polski, finału Pucharu Polski, będziemy informować na falach Radia Sochaczew za moment wiadomości. Mój głos.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
4: Dawid K. nie przyznaje się do winy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
6: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji, robią tego typu rzeczy.
4: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
7: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
4: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
8: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
4: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
0: Moja i Twoja muzyka.
9: No to lecimy, moi drodzy, dalej. 3 minuty po godzinie 19:00. Powoli powinna rozpoczynać się druga połowa wielkiego finału Pucharu Polski Okręgu Płockiego, gdzie Orkan Sochaczew wygrywa 1-0 z Chopinem San Niki. To jest absolutnie wiadomość wieczoru. Poza tym środa minie tydzień, zginie półmetek tygodnia i Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You na początek, potem Karol G, między innymi Nowa Sanach w Radiu Sochaczew. Gramy! Gramy, by było miło, by było fajnie i by wszystko szło tak, jak iść ma. Za to trzymam kciuki. Spokojnego wieczoru!

0: Cicho Sza, czyli Sanach. 16 minut minęło od 19. Moi drodzy, za moment w magazynie sportowym reportaż z oddania części obiektów sportowych w Sochaczewie Powarszawskiej. Przyszedł czas na chodaków. Co tam się znalazło? Kto był? O tym między innymi w mojej rozmowie z gośćmi, także z posłem Maciejem Małeckim, który sam zabiegał o to, by krajobraz sportowy w Sochaczewie się zmienił. On też stał za tym, że do Sochaczewa popłynęły wielkie pieniądze z Polskiego Ładu. O tym i nie tylko, co zawierały te inwestycje, jak wygląda teraz chodaków, co tam się zmieniło. O tym właśnie opowiedzą goście, z którymi miałem przyjemność rozmawiać w sobotę podczas wielkiego otwarcia sportowego Chodakowa. Wartość inwestycji 36 milionów złotych. O tym wszystkim i nie tylko za moment w Radiu Sochaczew właśnie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Dziś w magazynie sportowym Radia Sochaczew reportaż z otwarcia obiektów sportowych w Chodakowie. Jest to element inwestycji sportowy Sochaczew o wartości ponad 36 milionów złotych. 30 milionów złotych na tę inwestycję pochodzi z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. To olbrzymi zastrzyk pieniędzy, który dziś pozwala naszym lokalnym sportowcom pracować w fajnych, nowoczesnych warunkach. Posłuchajcie uczestników tego sobotniego wielkiego wydarzenia. Poseł Maciej Małecki, który sam wielokrotnie zabiegał o pieniądze na inwestycje w Sochaczewie. Jak ten Chodaków dziś wygląda?
9: Po części, rozumiem, lekki uśmiech na twarzy, to też jest w jakimś stopniu pana dzieło. Czy czuje się pan dumny z tego, jak te obiekty w Chodakowie dzisiaj wyglądają?
10: Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, bo mamy dzisiaj dwa odbudowane stadiony przy Warszawskiej i w Chodakowie. Ten stadion w Chodakowie, zanim jeszcze trafiły pieniądze z Polskiego Ładu, bardzo mi zależało, żeby to był efekt rozmów ze środowiskiem sportowym Chodakowa. I właśnie tu na stadionie, obok miejsca, w którym rozmawiamy z panem redaktorem, zorganizowałem kilka lat temu takie spotkanie. Zaprosiłem środowisko sportowe Chodakowa, zaprosiłem piłkarzy obecnych, piłkarzy dawnych, działaczy, kibiców, żeby ludzie stąd wypowiedzieli się, jak chcieliby widzieć swój stadion w przyszłości. I takie uwagi wpływały. Potem mieliśmy spotkania w Urzędzie Miasta i efekt tego dzisiaj widzimy, między innymi kształt trybuny. Zależało mi bardzo na tym, żeby trybuna pasowała do architektury Chodakowa, do tych chodakowskich kominów, które tutaj widzimy. Później potrzebne były pieniądze. No nie oszukujmy się, budżet Sochaczewa nie jest w stanie wygospodarować 30 kilku milionów złotych na dwa stadiony, a przecież do tego były remonty kilkudziesięciu ulic, był skatepark nad Bzurą, było wiele innych inwestycji, także tu w Chodakowie. I kiedy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości tworzyliśmy program Polski Ład, to zgromadziliśmy w nim konkretne miliardy złotych i te miliardy złotych skierowaliśmy szerokim strumieniem do takich miast jak Sochaczew. Oczywiście zależało mi, żeby do Sochaczewa i na ziemię sochaczewską tych pieniędzy płynęło jak najwięcej i to się udawało. I kiedy już miałem informację, że ponad 30 milionów złotych mamy na nasze stadiony, to tu właśnie na boisku w Chodakowie w 23 roku przekazaliśmy przekazywałem promesę na ręce między innymi działaczy, piłkarzy, Bzury Chodaków, byli samorządowcy nasi i to się udało. Później to zostało przekute w czyn, w budowę stadionu i dzisiaj mamy piękny obiekt, który ma bardzo, bardzo dobry budynek klubowy, gdzie mamy bieżnię, gdzie mamy trybunę, gdzie kibice, mam nadzieję, będą ją wypełniali.
9: I muszę zapytać o jeden kosmiczny obiekt, który na tym terenie też się znalazł.
10: Boisko przykryte balonem, czyli tak naprawdę namiotem pneumatycznym, to był obowiązek. Nie mamy w powiecie takiego boiska. Ja uparłem się trochę na to, że musimy mieć sztuczne boisko w Chodakowie pod namiotem pneumatycznym, żeby można tu było grać w sezonie jesienno-zimowym. I to się udało. Wiem, że burmistrz Stanisław Wachowski jest bardzo takim, bardzo szczegółowo podchodzi do tej sprawy i mówił mi, że już jest na ostatnim etapie odbiorowym balon. Będziemy mieli kolejną uroczystość Chodakowie, kiedy już balon będzie oddany do użytku lada moment, ale tego Sochaczew nie miał i to było potrzebne. I cieszę się dzisiaj, że mamy konkret. Padały w czasie otwarcia takie przypomnienia, jak to miałem przyjemność przyjeżdżać z promesami, z tymi czekami do Sochaczewa, to na 33 ulice, to na skatepark, to na parki, to na warsztat terapii zajęciowej, to na rozbudowę szkoły Iwaszkiewicza, na halę sportową dla 80-tki i mnóstwo inwestycji w gminach. No i ktoś mówił kartony. No obecni rządzący mówili kartony. No to dziś możemy powiedzieć tak. Te kartony zamieniły się w hale sportowe, ulice, stadiony. Smutne i niepokojące w tym jest, że obecna koalicja rządząca już odpowiada za Polskę praktycznie 3 lata. A my cały czas mamy jedynie te inwestycje, na które środki zagwarantował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie rośnie gigantyczny deficyt. Ten rząd w ciągu swojej kadencji, patrząc na przyszłoroczny budżet, zadłużył nas na 1 bln zł. A mimo tego nie ma pieniędzy na inwestycje w Sochaczewie i w gminach powiatu sochaczewskiego i w sąsiednich powiatach. Miasta takie jak Sochaczew, gminy takie jak w powiecie sochaczewskim, powiat, nie dostają pieniędzy na inwestycje. Pytanie, co robią z tymi pieniędzmi? Bo dla mnie, jako posła ziemi sochaczewskiej, posła, który reprezentuje okręg płocko-ciechanowski, to było konkretne działanie, że w najmniejszych miejscowościach powstawały drogi, kanalizacje, hydranty, stacje uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, czy stadiony. Tak jak w Sochaczewie. Ta rozbudowa stadionów, Chodakowie stadionów w Sochaczewie była dla mnie tak ważna, żeby dzieci z naszego miasta, dzieci, młodzież miały jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, żeby nie miały gorszych warunków niż ich rówieśnicy w największych miastach. I myślę, że to się udało. Także dzisiaj mogę powiedzieć naprawdę z radosnym sercem, z uśmiechem na twarzy. Zapraszam na stadiony przy Warszawskiej, na stadion w Chodakowie. Niech one tętnią życiem nie tylko w czasie meczów Bzury Chodaków, Orkana, Sochaczew, Piłka, piłkarzy, rugbistów, ale niech będą wypełnione dzieciakami, młodzieżą, którzy tu będą albo sami, albo z rodzicami kopać piłkę, grać w rugby, biegać po bieżni. Po to są te obiekty.
9: Czy pan poseł ma nadzieję, trzyma mocno kciuki, by ta jakość obiektów sportowych szła w parze z wynikami sportowymi, żeby to się przełożyło właśnie na wyniki sochaczewskich sportowców i nie tylko?
10: Pan redaktor bardzo ważną rzecz poruszył, no bo mówiłem o tym w czasie uroczystości rozpoczęcia, chwilę przed symbolicznym przecięciem wstęgi. Na uroczystości otwarcia stadionu w Chodakowie byli dzisiaj prezesi Bzury Chodaków i Orkana Sochaczew. I ja życzyłem i Piotrowi Tymorkowi, i Sebastianowi Przybylskiemu, żebyśmy w jak najszybszym czasie w Sochaczewie mieli derby Bzura Orkan, Orkan Bzura na jak najwyższym poziomie. Bo ja takie derby pamiętam z lat 80., z lat 90., gdzie stadion był pełen, czy to przy Warszawskiej, czy w Chodakowie. I życzę, żeby nasi piłkarze wrócili na takie, a wrócą, bo obserwuję wyniki, na te centralne rozgrywki po takich paru latach zawirowania. Obiekty sportowe mamy, stadiony mamy, warunki do trenowania mamy, działaczy pełnych energii mamy. Wierzę głęboko, że mamy też młodych piłkarzy z talentem, z ciężką pracą i ci piłkarze nam przyniosą wiele radości w najbliższych latach, czego i im, i sobie, i wszystkim kibicom w Sochaczewie bardzo mocno życzę.
9: Zastępca burmistrza miasta Sochaczew Kamila Gołaszewska-Kotlarz. No i jak człowiek się rozejrzy od lewej do prawej, to nic, tylko zbierać szczękę z podłogi.
11: Tak, dokładnie tak. Obiekty sportowe robią ogromne wrażenie i to mówią wszyscy, którzy tutaj widzą. widzą, co tutaj się zadziało, szczególnie ten balon robi mega wrażenie. Natomiast cały Chodaków w ogóle moim zdaniem się zmienia i będzie się zmieniał, ponieważ za chwilę będą też ulice nowe robione, więc naprawdę tutaj się dzieje w tym Chodakowie, tak jak w całym Sochaczewie.
9: Praca wręcz to też będzie zachęta dla kibiców, żeby przyjść, zobaczyć, podopingować swoich zawodników, ale też przede wszystkim przyjść na własne oczy chyba zobaczyć, jak ta przestrzeń sportowa się zmienia.
11: No oczywiście zapraszamy serdecznie, tu w imieniu pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszamy serdecznie na te nasze obiekty. Będą mecze, więc mam nadzieję, że kibice też dopiszą i po prostu zobaczą tą nową infrastrukturę. Nową, w sumie starą, ale wyremontowaną.
9: Udział miasta, biorąc pod uwagę całość inwestycji, to także była niesamowita okazja do skorzystania.
11: Nie, no tak, oczywiście, że tak, nie można nie skorzystać było po prostu z tego, co nam oferował Polski Ład, więc tutaj ja pamiętam, bo byłam wtedy jeszcze radną Rady Miast Miejskiej, więc no nie można było nie skorzystać, dlatego że naprawdę to trzeba było po prostu wyremontować. Natomiast no trochę teraz też dołożyliśmy, bo chcemy, żeby po prostu wszystko wyglądało profesjonalnie i żeby po prostu cieszyło oko.
9: Jest także radna miejska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Selena Majcher. Udział finansowy miasta też robi wrażenie pod kątem całości wartości inwestycji.
12: Dzisiaj otwieramy stadion w Chodakowie. To jest ponad 30 milionów na sport w Sochaczewie. To są środki z rządu Prawa i Sprawiedliwości, co należy podkreślić, ponieważ niestety jako przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów widzę i z przykrością muszę to zaznaczyć, że od 3 lat, kiedy obecna koalicja rządzi, te środki nie spływają do Sochaczewa. Tych środków nie ma. Dlatego tym bardziej cieszę się, że dzisiejsza inwestycja to są grube dziesiątki milionów, które trafiły na ziemię sochaczewską za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że wkrótce kolejne środki będą trafiały do Sochaczewa, ponieważ nadal mamy pomysły na nowe inwestycje, natomiast obecny rząd uniemożliwia nam realizację ich.
9: Wierzę, że będą jednak te pieniądze płynąć prędzej czy później, żebyśmy na taką skalę mogli miasto rozwijać, ale muszę pani zapytać też z perspektywy i kibica, i uczestnika wydarzeń sportowych, czy wraz z rozwojem tych obiektów ta nasza sportowa jakość i piłkarska, i lekkoatletyczna, czy to wszystko pójdzie w parze, byśmy mogli zachwycać się sochaczewianami i tutaj na obiektach i tymi, którzy biją rekordy na arenie polskiej, międzynarodowej?
12: Po to właśnie to wszystko robimy. Po to, żeby młodzież, po to, żeby małe dzieciaki mogły się szkolić. Ja widzę i zarówno treningi, jestem na meczach piłkarskich, na meczach rugby. To jest duma z Sochaczewa, naprawdę. Kiedy się jedzie na przykład do Ogniwa Sopot, widzimy tamten stadion i porównamy ten stadion przy Warszawskiej, to serce rośnie, kiedy możemy kibicować i naszym chłopakom mówić tak, właśnie chcę, żeby te wszystkie stadiony tętniły życiem.
9: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno, zarządca obiektu.
13: Dla mnie, tak jak mówiłam przy otwarciu, jest to moment szczególny, ponieważ 17 lat mojego życia zawodowego, czyli większość spędziłam właśnie tutaj w Chodakowie i pamiętam, jak to wyglądało, kiedy tutaj rozpoczęłam pracę. Wtedy jeszcze obiekty nie były miejskie, były to obiekty pod zarządami klubów, także zmieniło się mnóstwo. No wszystko to wygląda fantastycznie. Jest trybuna z doskonałą widocznością, jest przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią, które będzie zakrywane balonem pneumatycznym. Mamy nowe profesjonalne boisko do siatkówki plażowej, o tym też warto mówić, ponieważ skupiliśmy się przede wszystkim tutaj na stadionie miejskim. Także dla Mosiru to kolejne wyzwanie, kolejne obiekty w naszym zarządzie, ale myślę, że damy rady, tak jak do tej pory.
9: Prezes Bzury Chodaków Piotr Tymorek.
14: Witam serdecznie. Oczywiście no widać moc, widać siłę, widać energię. Diametralnie się nasz obiekt zmienił. Jest imponujący, jeżeli chodzi o naszą okolicę i w ogóle, no myślę, że nawet kwestie całego województwa mazowieckiego. Naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że będziemy mogli korzystać, cieszyć naszych kibiców i grać jak najlepiej. Oczywiście ten aspekt sportowy jest dla mnie bardzo ważny. Aspekt wychowawczy, czyli Akademia Piłkarska Bzura Chodaków, to są bardzo ważne rzeczy. Mamy gdzie trenować w tej chwili, mamy naprawdę dobre warunki do rozwoju i chcemy to jak najlepiej wykorzystać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy podjęli taką decyzję, żeby zmodernizować ten obiekt. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Klubu Sportowego Bzura Chodaków.
9: Średnia w tym roku, ja wyliczyłem w ostatnich spotkaniach, prawie 6,5 gola na mecz. Będzie podtrzymana w najbliższych spotkaniach?
14: Oczywiście bardzo bym się z takiej statystyki cieszył, natomiast każdy przeciwnik to jest nowe wyzwanie, każdy walczy o swoje. swoje. My też walczymy o swoje. Mam nadzieję, że drużyna stanie na wysokości zadania i będzie dalej grała w każdym meczu o zwycięstwo. Naszym celem jest jak gdyby rozwijać klub, grać coraz lepiej i cieszyć kibiców Bzury Chodaków.
9: Dzisiejsze obiekty zachwycają i tak naprawdę nie trzeba być miłośnikiem piłki nożnej, żeby przyjść, zobaczyć jak to wszystko wygląda, a przy okazji pokibicować, bo ten Chodaków przecież na kibicowaniu też mocne swoje wartości opiera.
14: Dokładnie. Zapraszamy wszystkich kibiców, wszystkich mieszkańców Sochaczewa na nasze mecze, na mecze naszych dzieci. Naprawdę trzymajcie za nas kciuki. Rozwijajmy sport w Chodakowie, rozwijajmy sport w Sochaczewie. Niech będzie moc.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Yeah.

0: A ja zerkam nieśmiało w kierunku, moi drodzy, tego, co dzieje się w Gąbinie i to będą świetne informacje, chociaż i sędzia miał robotę z kartkami, bo tych kartek czerwonych pokazał po jednej dla każdego zespołu, ale Orkan idzie do przodu, 4-0 wygrywają w 88 minucie właśnie zawodnicy w czerwonych strojach, czyli Sochaczewska Duma w finale Pucharu Polski Okręgu Płockiego. Orkan, Sochaczew, Chopin, Sanniki 4-0. Jest dobrze, moi drodzy, odliczamy do końca i trzymamy mocno kciuki za sochaczewską ekipę piłkarską.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Niech to będzie szczęśliwa siódemka. Dziś 7 dzień października. Imieniny obchodzą Marek, Amelia i Justyna. Zaproszę Was za moment na świetną imprezę w Młodzieszynie. Opowiem także o utalentowanym strażaku. Bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 20.
5: Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
5: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
6: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
5: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
7: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
5: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
9: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
11: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
12: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
11: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
13: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
11: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
10: Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski.
14: Aktualny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
10: Mecze w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Saint-Cours pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoz Roglic. Michał Kwiatkowski był 24.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
9: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Niech to będzie szczęśliwa siódemka. Dziś 7 dzień października. Imieniny obchodzą Marek, Amelia i Justyna. Zaproszę Was za moment na świetną imprezę w Młodzieszynie. Opowiem także o utalentowanym strażaku. Bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew.
0: Moja i Twoja muzyka.

Starszogniomi, Strzelbin Górski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ma za sobą udany miesiąc. We wrześniu reprezentował sochaczewską komendę oraz województwo mazowieckie w zawodach tenisa stołowego. Najpierw stanął na podium eliminacji strefowych, później zajął 5. miejsce w mistrzostwach województwa. Następnie wraz z reprezentacją Mazowsza wywalczył 5. miejsce w kraju. Świetny wynik, gratulujemy formy. O tym przeczytacie na tusochaczew.pl.

0: Za moment powtórka naszej rozmowy z gościem dnia. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: To jest powtórka audycji.
6: A naszym gościem dnia jest dzisiaj wójt gminy Teresin, Marek Olechowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
6: Gmina Teresin w ostatnim czasie wchodzi w nową epokę. Mam na myśli oczywiście budowę portu Polska. W tej chwili tak nazywa się ten projekt, ale realizuje go nadal spółka CPK. Wy jesteście z powiatu sochaczewskiego najbliżej CPK i najbardziej odczuwacie też już teraz tę inwestycję, która się szykuje, bo przygotowania trwają. I zacznijmy może od takiego ciekawego tematu, o którym mało kto wie, o warsztatach architektonicznych, jakie są realizowane w związku z tą planowaną inwestycją pod hasłem Wymyśl, obecnie jest takie hasło, Wymyśl Centrum Teresina. Gdyby pan tutaj powiedział, o co chodzi.
7: Tak, rzeczywiście my jesteśmy z tą inwestycją związani od początku i od początku wiedzieliśmy, że na naszym terenie, którego oddajemy pod Port Polska, prawie 1000 hektarów terenu, to jest dużo rzeczywiście i w związku z tymi pracami, które toczą się już od tych paru lat, a właściwie pierwsza informacja to była w 2017 roku, to powoli przygotowujemy się. Do nas też dociera, bo wiadomo, że takie inwestycje wokół nie było a u nas i w naszym pobliżu w ogóle nawet nieporównywalnej, ale też dużej też nie było w takim zakresie i nie mamy żadnego doświadczenia, jak to będzie. Architekci natomiast mają wizję i wiedzą, że Port Polska będzie otoczony miejscowościami, które teraz są, ale w innym kształcie, inaczej wyglądającymi, większymi, o charakterze miejskim. I ten charakter nieuchronnie nadchodzi także i do Teresina. I w tamtym roku mieliśmy takie pierwsze spotkanie warsztatowe tego typu, gdzie budowaliśmy Teresin, a chodziło o taki plac terenowy wzdłuż ulicy Alei Dwudziestolecia w Teresinie, 5 hektarów, które już od dawna, na które chcemy się zamienić z lasami państwowymi, bo w tym takim, tak bym to określił w cudzysłowie, centrum Teresina nie mamy za dużo swoich możliwości rozwojowych i każda jakaś partia terenowa jest tam bardzo, bardzo potrzebna. Tutaj te 5 hektarów przydałoby się, co wykazały warsztaty na wiele celów, które służyłyby praktycznie celom społecznym. Od chociażby Domu Kultury Nowego razem z takim zapleczem i z terenem, który by mógł być wykorzystywany na nasze potrzeby imprez lokalnych, a tych imprez jest coraz więcej i zainteresowanie nimi jest duże. Poprzez kompleks boisk dla szkoły podstawowej w Teresinie, bo o dziwo, mając ładną halę, z której korzystają te dzieci i mając największą szkołę, nie mamy tam przy niej boisk. Te dzieciaki chodzą na nasz stadion Gosirowski, żeby korzystać z bieżni i z tych boisk na świeżym powietrzu i tam jest idealne miejsce do tego. No, chcieliśmy jeszcze dom seniora, takiej pomocy dziennej dla seniorów i nie tylko pomocy, przeniesienie też działającego od wielu lat naszego ośrodka rehabilitacji na to miejsce i I jeszcze wiele innych, które służyłyby tej rekreacji. Ale wracając do warsztatów, które rozpoczną się w poniedziałek i będą trwały przez 4 dni, będziemy myśleli, jak zorganizować Centrum Teresina. I to w różnych grupach na tym spotkaniu, na tych warsztatach uczestnikami będą przedstawiciele wszystkich środowisk, jakie mamy, łącznie ze środowiskiem właścicielskim, no bo myślimy tu o terenie 5-hektarowym położonym na północ od Bazyliki, który należy do klasztoru ojców franciszkanów. Oni też z ojcem Gwardianem będą uczestniczyli w tych warsztatach, bo żeby zostać miastem i żeby złożyć wniosek, potrzebne jest zaznaczenie w tym wniosku takiego centrum przyszłego miasta. I to jest wielka i piękna robota i dla architektów, i dla ludzi, bo budowanie coś od zera to tak jak budowanie...
6: Można wszystko.
7: Kiedykolwiek miasta, jakiegokolwiek. No to jest takie wyzwanie, które potem da taki zaczyn do tego, żeby mogły powstawać już stricte projekty architektoniczne według koncepcji, którą mam nadzieję uda się tutaj opracować przez nas wszystkich biorących udział w tych warsztatach. No ciekawa rzecz bardzo.
6: No bardzo ciekawa rzecz. Wspomniał pan o ziemi oddanej pod tę inwestycję. Te 1000 hektarów. Z tego, co pan mówił, najwięcej oddaliście tej ziemi ze wszystkich trzech gmin.
7: Tak, ze wszystkich trzech gmin, Baranów, Wiskitki i Teresin, my oddajemy najwięcej gruntu. To jest ta rezerwacja gruntu pod tę budowę, która teraz się toczy i tę, która będzie rozwijała to lotnisko przez następne lata. To jest taka rezerwacja na przyszłość także terenu, ale notabene już zajęta praktycznie przez CPK, wykupiona bądź też wywłaszczana także jeszcze w tej chwili. I z naszej strony mają powstać głównie zaplecza techniczne tego naszego lotniska, łącznie z drogą, która będzie opasywała lotnisko i będzie prowadziła, mam nadzieję, że takim bezkolizyjnym szlakiem do samego portu lotniczego, który będzie tutaj od strony gminy Baranów, bardziej od strony może Bożej Woli z tej strony, patrząc tak na mapę i ogólnie mówiąc o tym, żeby i słuchacze, i wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, mogli się zorientować, gdzie na to lotnisko trzeba będzie dojechać, gdzie do portu trzeba będzie dojechać. I no wokół, wiadomo, to przecież to moc urządzeń nie tylko lotniczych, ale i także tych, które są przy lotniskach zawsze. Czyli parkingi. Parkingi potrzebne, które opaszą niewątpliwie to lotnisko. Przedstawicielstwa firm, hotele, baza gastronomiczna, miejsca dla przedstawicielstw różnego typu firm, którzy też podróżują, przyjeżdżają w to miejsce i chcą się pokazać w centralnym punkcie kraju, w centralnym punkcie tej części Europy, no bo takie ma być lotnisko.
6: Spodziewacie się, pan zna te prognozy, dużego wzrostu liczby mieszkańców, takie rzeczywiście na miarę miasta.
7: No tak, tak, to jest także nieuchronne i my się opieramy na tym, co bada CPK i przekazuje nam. Do 2040 roku ta liczba mieszkańców wzrośnie w Teresinie 2, może i 3-krotnie, także... bo 3-krotna ilość jest podawana, ponad 30 tysięcy, no to już
6: jak
7: jest Sochaczew, naprawdę...
6: proszę pana.
7: To już jest spore miasto rzeczywiście i aż trudno to ogarnąć.
6: Że tak.
7: Będąc tak, tu i teraz, tak, myśląc o tym z perspektywy dnia tego, w którym dzisiaj jesteśmy, że to się stanie. No ale się stanie, niewątpliwie.
6: No ale wy to odczuwacie na przykład, nie możecie mówić o niżu w waszych szkołach, prawda? Ta liczba uczniów, tam nie wszyscy są zameldowani, ale Teresin
7: wzrasta.
6: Wzrasta.
7: No, Paprotnia chociażby jest tego przykładem, tak, gdzie robiliśmy te prace budowlane dla rozbudowania placówki szkolnej, no bo w szkole w Paprotni było średnio gdzieś tak około 200-220 uczniów i to tak się trzymało przez lata.
6: Tak.
7: No i nagle skok ponad 300. No i co się stało? No nie urodziło się niestety więcej dzieci w Teresinie. Mamy taką samą dzietność jak w innych częściach Polski i tutaj też na Mazowszu, czyli ujemną. Ale przybywa ludzi i przybywa tych z takiej migracji głównie i dla ludzi, którzy chcą pracować i szukają pracy, i dla tych, którzy chcą zamieszkać w tej części naszego Mazowsza, wybierają Teresin, no z tych oczywiście racji pewno dobrego położenia, komunikacji dobrej. Mam nadzieję, że i ze względu i na przyzwoitą bazę taką rekreacyjną, szkolną, służby zdrowia, no to się wszystko liczy dla tego, który wybiera sobie miejsce do życia.
6: No to podkreślmy, że jeżeli chodzi o tę szkołę w Paprotni, to zakończyliście już w zasadzie jej rozbudowę, czyli dobudowanie naprawdę imponującego skrzydła. Widać, że bardzo potrzebnego.
7: No imponujące to jest za wiele powiedziane. No dobrze. Ale ładnie wygląda i przede wszystkim ma służyć i myślę, że będzie służyło, bo
6: no
7: jest...
6: No kawał szkoły się zrobił, no jest, to jest. Mam na myśli.
7: Tak, tak, ja wiem, tak. Ja wiem, ale nie chcę, żeby tutaj słuchacze pomyśleli, że nie wiadomo, co powstało. No powstała kawał nowoczesnej szkoły też, której brakuje tylko jeszcze wyposażenia meblowego. Co prawda dotrzymaliśmy słowa i tutaj wielkie podziękowania dla pani dyrektor i całego grona nauczycielskiego i pracowników szkoły, bo zrobili wszystko, żeby szkoła ruszyła na 1 września, bo niestety zawalił nam jeden z kooperantów naszych, wybrana firma, która miała wyposażyć szkołę w nowe meble, wycofała się, zrobiliśmy nowy przetarg, nowe meble dotrą na koniec roku, a teraz pani dyrektor zadbała o to, żeby mimo wszystko każda klasa była wyposażona i żeby normalnie lekcje prowadzić. Także to jeszcze nie jest skończone, ale będzie wkrótce.
6: My już kończymy naszą rozmowę. Tak króciutko tylko poproszę, żeby nasi słuchacze mieli taką rzeczywiście wizję tego, jak co u was się zmienia. Za chwilę przecież ruszy. Dopiero co Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę budowa korytarzy transportowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Teresin.
7: No tak, tak.
6: To jest cepek
7: i w każdym powiecie z tych otaczających, czyli 3 powiatów, takie korytarze zostały wybrane, prowadzone są już końcowe prace projektowe, bo przejmując te drogi, musi być zrobione przystosowanie ich do ciężkiego transportu, czyli przebudowa tych dróg, która będzie następowała przez rok. U nas są to drogi powiatowe i drogi gminne, bo ta nasza obwodnica będzie przebudowana tak zwana, plus jeszcze droga przemysłowa. No, będziemy mieli uciążliwości oczywiście transportowe, po to to robią, żeby ten sprzęt mógł dotrzeć, ale to jest taka nieuchronna kolej rzeczy.
6: Tak jest. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
7: Dziękuję.
6: Przypomnę
7: bardzo.
6: Tylko naszym gościem był wójt gminy Teresin Marek Olechowski.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: Była to powtórka audycji.

0: Nie wybiera autostrad, nie goni za najbardziej popularnymi atrakcjami i nie potrzebuje luksusowego hotelu. Robert Kotecki z Sochaczewa od kilku lat spędza urlopy podróżując samochodem i nocując w miejscach, które często trudno znaleźć w przewodnikach. Jego największym projektem było objechanie Polski wzdłuż granic, a zajęło mu to 3 lata. O podróżach, fotografii, van life, niezwykłych miejscach i przygodach opowiedział w naszym cyklu Zajarani. Są ludzie z prawdziwą pasją, z którymi właśnie rozmawia w Radiu Sochaczew Oskar Tomczyk, a ta rozmowa na stronie Radia Sochaczew już jest dostępna. Zachęcam Was, włączajcie odsłuch.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Reklama.

sobotę 10 października park przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie zamieni się w miejsce rodzinnego festynu. Od 14 do 18 potrwa dzień pieczonego ziemniaka. Z ogniskiem, konkursami, atrakcjami dla dzieci, pokazem motoryzacyjnym, akcją charytatywną Razem dla Antosia. Wydarzenie organizują wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk oraz Gminny Ośrodek Kultury właśnie w Młodzieszynie. Organizatorzy kierują festyn do całych rodzin, a wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny. Zachęcam Was do odwiedzin gminy Młodzieszyn. Zachęcam Was też do odwiedzenia portalu tusochaczew.pl. Tam zakładka co, gdzie, kiedy. Radio Sochaczew. Jeszcze

Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.